0: Zachodnie województwo z alertem przeciwlotniczym. To była pomyłka. Paliwo znów tańsze. Wrócił program Ceny paliwa niżej. Medycy uhonorowani Noblem. Ruszył Tydzień Noblowski. Agnieszka Trojanowska-Bis. Za pomyłkę w wysłanym alercie do odbiorców z Lubuskiego przeprosiło wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przebywający na terenie tego zachodniego województwa dostali po południu alert dotyczący zagrożenia z powietrza. Alert miał trafić jedynie na Lubelszczyznę. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu i pomylenia województw. To kolejna już pomyłka RCB. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
1: Ucięte i dopisane jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
0: Opisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Wczoraj kierowcy płacili więc mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy dzięki niższej akcyzie i podatkowi oraz dzięki wprowadzeniu cen maksymalnych. Rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
2: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
0: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Dziś benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka, na kwarantannę i obserwację medyczną skierowano około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni jej przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Pelerin tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Ruszył Tydzień Noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec Karl Dyserodt, Peter Hagemann i George Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii.

0: Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już uzyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
0: Dzisiaj Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki. Wtorek słoneczny, tylko na północy więcej chmur, a wieczorem słabe opady deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy, przez 20 stopni w centrum, do 23 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. O poranku utrzymują się mgły, zwłaszcza na południu Polski.
2: Słuchacie Ponton.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
4: 104,9 FM. Radio. I wszystko gra.
5: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zajmuje 4 niewielkie pomieszczenia w gmachu PKWN. Czytamy na łamach sztandaru ludu w numerze z 24 listopada 1971 roku. Księgozbiór placówki liczył wtedy 20 tysięcy woluminów. Około 70% stanowią pozycje popularno-naukowe, zwłaszcza z zakresu pedagogiki i wychowania. Biblioteka prowadziła wszechstronną działalność mającą na celu upowszechnienie czytelnictwa pośród nauczycieli. Założono też w niej katalog centralny, który informował o książkach znajdujących się w bibliotekach szkolnych. Na miejscu można było ponadto korzystać z 80 różnych pism fachowych i innych, słowników, encyklopedii, bibliografii i informatorów. Biblioteka urządzała nie tylko wystawy nowości wydawniczych, lecz także wydawała biuletyn informacyjny dla wszystkich szkół w Chełmie i powiecie na temat zakupionych nowych pozycji. Kierowniczka biblioteki Cecylia Bejster i pracownica Genowefa Purtak zawsze chętnie służą radą i pomocą, dodawali dziennikarze.
1: W naszych audycjach zwykle pojawia się biblioteka publiczna, zresztą niedawno obchodząca jubileusz, 120 lat, a więc rzeczywiście bardzo szacowna placówka, funkcjonująca oczywiście w różnych strukturach organizacyjnych, no ale warto zwrócić uwagę, że już po II wojnie światowej pojawiła się kolejna placówka, która też do dzisiaj funkcjonuje i też zajmuje, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego miasta, istotne miejsce, czyli biblioteka pedagogiczna. Tutaj w zasadzie jest taki zapis, jak to w tym momencie, w tym roku 1971 funkcjonuje i oczywiście mamy dane o ilości czytelników. No na pewno intryguje ta informacja, że 70% nauczycieli korzystało z biblioteki, czyli no znaczna, można powiedzieć, część nauczycieli pracujących w chełmskich szkołach i w mieście, i w powiecie. To jest też rzeczywiście niezwykle ważne. Mamy też informacje o osobach kierujących, pracujących w placówce. Pani Cecylia Bejster rzeczywiście przez wiele lat kierowała placówką od roku 1966 aż do roku 1984. Mamy też kilka informacji o miejscach, gdzie placówka funkcjonowała. Tutaj akurat pojawia się gmach, w tym czasie gmach PKWN. Chociaż tak z informacji ze strony nawet tej biblioteki wynika, że właściwie placówka zatrudniająca wtedy 2 osoby funkcjonowała przy szkole numer 6, w zasadzie chyba w pomieszczeniach, które również wykorzystywała szkoła numer 6, która w tym czasie rzeczywiście funkcjonowała na ostatnim piętrze gmachu dawnej dyrekcji kolejowej. Dopiero z czasem otrzymała nową siedzibę na osiedlu 30-lecia. No warto też dodać, że w momencie powstania to placówka korzystała z pomieszczeń szkoły podstawowej numer 5, no a później też pojawiła się w szkole numer 5, już po zmianach związanych z powstaniem województwa. Ostatecznie jednak znalazła lokum, to już w latach 90. na osiedlu Słonecznym i do dzisiaj tam siedzibę posiada. Zresztą w międzyczasie też otrzymała patrona w postaci nauczycieli tajnego nauczania. Też warto na ten wątek zwrócić uwagę.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Są takie utwory, które mają w sobie zapisane jakąś niewytłumaczalną tęsknotę i spokój. Dziś cofamy się do roku 2001. Właśnie wtedy radiostację w całej Europie opanował zespół, który udowodnił, że wielka pop-rockowa muzyka nie musi pochodzić z Londynu czy Los Angeles. Czasami wystarczy małe miasto na Łotwie o nazwie Jełgawa. Przed nami grupa Brainstorm i ich nieśmiertelne Maybe. Jednak Maybe stało się hymnem tamtych lat. Zespół Brainstorm, na Łotwie znany jako Prata Vetra, dokonał czegoś niemożliwego. W 2000 roku wystąpili na Eurowizji z numerem My Star i zajęli trzecie miejsce, kradnąc serca widzów swoją skromnością i niesamowitą energią wokalisty Rena Rasa Kaupersa. To właśnie ten sukces otworzył im drzwi do najlepszych studiów nagraniowych. Maybe powstało pod czujnym okiem brytyjskiego producenta Tony'ego Mansfielda. To on pomógł im oszlifować ten diament, nadając mu brzmienie, które do dziś kojarzy się z deszczowym, ale przytulnym popołudniem. Co sprawia, że ten numer tak dobrze się starzeje? To ta charakterystyczna, pulsująca linia basu i delikatne, niemal oniryczne wejścia klawiszy. Renars śpiewa tu o niepewności, o tym słynnym morze, które towarzyszy każdemu z nas w relacjach z ludźmi. To utwór o nadziei, ale podanej bez zbędnego patosu. Czysta, szczera emocja. Jeśli pamiętacie teledysk do tego utworu, to na pewno macie przed oczami czarno-białe kadry, Pragę i ten specyficzny filmowy klimat. Brainstorm zawsze stawiali na estetykę. Nie chcieli być kolejnym plastikowym boysbandem. Chcieli być kumplami z sąsiedztwa, którzy grają na gitarach w garażu, a potem przypadkiem podbijają Europę. I to im się udało. Maybe było numerem jeden w kilkunastu krajach, w tym oczywiście w Polsce, gdzie zespół zawsze był traktowany z ogromną sympatią. Zostawcie na chwilę bieżące sprawy. Pozwólcie, żeby te pierwsze dźwięki gitary i charakterystyczny głos Renarsa przeniosły was do czasu, gdy wszystko wydawało się nieco prostsze. Klasyka łotewskiego rocka, emocje w najczystszej postaci. W Radiu Bonton odkurzamy Brainstorm i Maybe.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Helmie. Click-on to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Helm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
1: Reklama. Bonton.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
3: To jest Bonton Radio.

0: ceny benzyny na stacjach dziś lekko w górę, diesla w dół. Tekstylna rewolucja w wojsku, będą nowe mundury i dynia gigant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale do rekordzistki i tak sporo jej brakuje. Miriam Lipińska. Benzyna będzie dziś nieco droższa niż wczoraj. Cena maksymalna za litr 95 to 6,79 zł, czyli o 6 groszy więcej. Z kolei olej napędowy zatankujemy dziś taniej niż wczoraj. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 7,82 zł. Rządowy program CPN wrócił, a z nim ogłaszane codziennie na następny dzień ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że finansowanie programu do końca roku jest zapewnione. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowe mundury ułatwią też udzielanie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
0: Mundury zostały zaprojektowane w wersji damskiej i męskiej. W Świnoujściu dziś kolejny dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego w pobliżu gazoportu. A wczoraj nurkowie minerzy zneutralizowali 2 z 5 niewybuchów. Gigantyczne bomby, z których każda zawierała ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, zostały tak zneutralizowane, że ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
2: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
0: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można natomiast spacerować po plaży. Prezydent USA Donald Trump deklaruje pomoc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Według lokalnych mediów w laboratorium w Irkucku na rosyjskiej Syberii kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Tydzień później zmarła. Rosyjskie władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a osoby objęte obserwacją nie mają objawów. Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie nieoficjalnych informacji oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jest niskie. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
3: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
0: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg.

0: Skrót lokalnych informacji.
1: Dziś kolejny dzień chełmskiego tygodnia seniora. Od 9:00 park wodny zaprasza do tężni i na zajęcia sportowe. Od 10:00 w szpitalu i w przychodni przy ulicy Wołyńskiej bezpłatne badania i spotkania edukacyjne. W Młodzieżowym Domu Kultury warsztat choreoterapii. 10 października Krasnystaw będzie obchodził Święto Żołnierzy Rezerwy. Od 10 do 14 na placu 3 Maja zaplanowano pokaz sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych. Będzie można porozmawiać z żołnierzami, a w Muzeum Regionalnym obejrzeć wystawę okolicznościową. Radni Żółkiewki jednogłośnie uhonorowali Bogdana Kiełbasę, nauczyciela, samorządowca i regionalistę oraz Kazimierza Kruka, przedsiębiorcę wspierającego lokalny sport. Akty nadania tytułów zostaną przekazane ich rodzinom podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: O poranku mgły na południu kraju. W ciągu dnia słonecznie w większości regionów, tylko na północy więcej chmur, przelotny deszcz na Suwalszczyźnie. A na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Poniedziałek, kto wymyślił taki dzień? Na szczęście za nami, mamy wtorek, wtoreczek, wtorunią, no i 6 października. Kłania się, wita i zaprasza na program Bonton na dzień dobry, Dominik Feldman. 6 po 7.

0: Gazu, pośpiech, lecimy, no dawajcie szybko, bo nie zdążycie do pracy i was pozwalniają. Oj, tyle będzie. I trzeba będzie szukać nowej. No, gdyby jednak komuś faktycznie tak się zdarzyło, to my polecamy się z naszą giełdą pracy. Na naszym portalu supertydzień.pl znajdziecie kilka jakichś ciekawych ofert dla was. Jak będzie trzeba, no to służymy pomocą, jakby nie było. Ale wolałbym, żebyście jednak dojechali na spokojnie do tej pracy. Nawet spóźnieni, myślę, że wasz szef nie będzie aż tak was rozliczał. No, lepiej bezpiecznie jednak dojechać, tak? Poranki, no mają to do siebie, że człowiek jednak zaspany, więc za tym kółkiem niech jedzie sobie bezpiecznie. A dla tych, którzy jeszcze będą przed 8 jechać podróżować, no to pamiętajcie, 20 minut przed 8, dokładnie 7.40, Marcin Petruk wparuje do naszego studia z najświeższymi informacjami dla tych, którzy faktycznie dzisiaj chcą jechać bezpiecznie, no i też wiedzieć, gdzie pojawiają się korki, jakieś utrudnienia. Jedźcie ostrożnie, słuchacie Radia Bon Ton, minęła już 7.10.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.

0: lekka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Muzyka i głos AI.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Bonton.

0: zapytaj mnie.
1: Dzieci bardzo często zadają to pytanie, a dorośli myślą, że czasami za często. A dlaczego? No i na kolejne pytanie właśnie w tym stylu będziemy teraz wam odpowiadać w naszym najnowszym odcinku tego programu Kingi Miszczyk.
2: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
4: Kinga Miszczyk, zapraszam. Hej, dzisiaj pytanie Niny, uczennicy pierwszej klasy liceum, które, powiem wam, było dla mnie niezłym wyzwaniem, żeby znaleźć odpowiednie dane. Posłuchajmy.
5: Nina, klasa pierwsza liceum. Dlaczego na rynku pracy występuje tak duża dyskryminacja zatrudnienia młodych kobiet, które są matkami lub pochodzą z niższego stanu społecznego?
4: To naprawdę dobre pytanie, bo odpowiedź nie jest jednoznaczna. W przypadku młodych matek mówi się o zjawisku motherhood penalty, czyli karze za macierzyństwo. Nie chodzi oczywiście o oficjalną karę. Chodzi o sytuację, w której pracodawca może założyć, że matka będzie mniej dyspozycyjna, częściej będzie korzystać ze zwolnienia albo w przyszłości będzie miała kolejne dzieci. Byłam w tym miejscu, także wiem, o co chodzi. Problem w tym, że takie założenia mogą pojawić się zanim pracodawca w ogóle pozna konkretną kobietę. Badania rekrutacyjne pokazują, że macierzyństwo rzeczywiście może zmniejszać szanse kobiety na zatrudnienie i to jest logiczne jak najbardziej. A co z pochodzeniem społecznym? Tu często działa coś, co socjologia nazywa kapitałem społecznym. Jedna osoba może dorastać w rodzinie, w której wie się, jak napisać dobre CV, gdzie szukać stażu, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej albo po prostu zna się ludzi z różnych branż i nazwisko jest znane. Ktoś inny może nie mieć żadnego z tych zasobów. Nie oznacza to, że jest mniej zdolny, po prostu zaczyna z innego miejsca. Duże znaczenie ma również wykształcenie. Według danych OECD za 2024 rok w Polsce bezrobocie wśród osób w wieku od 25 do 34 lat wynosiło 8,9% przy wykształceniu poniżej średniego, 4,3% przy średnim i policealnym oraz 2,1% przy wyższym. Czyli problem nie sprowadza się wyłącznie do tego, że pracodawcy dyskryminują. Część nierówności wynika ze stereotypów, część z sytuacji rodzinnej, a część z różnic w edukacji, pieniądzach, kontaktach i możliwościach. Dużo tych zmiennych. I właściwie dlatego równe traktowanie nie zawsze oznacza równe szanse. Bo jeśli dwie osoby stają na tej samej linii startu, ale jedna wcześniej dostała lepsze przygotowanie, kontakty i możliwości, to formalnie startują razem, ale ich sytuacja wcale nie jest taka sama. Nina, jak na pierwszą klasę liceum, całkiem mocna zagwozdka. Także widzicie, trzeba się uczyć i zdobywać wykształcenie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, gruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Reklama.
3: Rozkładamy na stole wszystkie nasze karty, czyli przedstawiamy Wam jako radio najświeższe informacje lokalne. Zapraszam, minęła 7.30.
4: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, jest 7.30. Dzisiaj kolejny dzień chełmskiego tygodnia seniora. Warto skorzystać z oferty Chełmskiego Parku Wodnego, gdzie już od 9 przygotowano poranek w tężni solankowej oraz aktywności na korcie do gry w squasha czy w tenisa stołowego. Od 10 Chełmski Szpital oraz Miejski SPZOS przy ulicy Wołyńskiej zapraszają na bezpłatne badania i spotkania edukacyjne. O tej samej porze Młodzieżowy Dom Kultury na warsztat choreoterapii. Codziennie do niedzieli będzie można skorzystać z programu zawierającego również spotkania poświęcone kulturze. A 14 października w ramach podsumowania odbędzie się też rozstrzygnięcie pewnego plebiscytu.
5: W Chełmskim Domu Kultury podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
4: Informuje Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. W sobotę 10 października w Krasnymstawie będzie obchodzone coroczne święto żołnierza rezerwy. Zostało ono ustanowione w 2019 roku jako wyraz szacunku i podziękowania dla rezerwistów za ich nieustanną gotowość do obrony kraju.
6: Uroczystość poprzedzi msza święta w kościele świętego Franciszka w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego o godzinie 10. Dalsza część, myślę, że to będzie godzina 11.15, 11.30. Odbędzie się dalsza część na placu 3 maja. Będzie się odbywała zgodnie z ceremonialem wojskowym, począwszy od stworzenia meldunku przez dowódcę uroczystości, odegranie hymnu państwowego poprzez apel poległy, salwę honorową, kończąc na złożeniu wieńców pod pomnikiem bohaterom ziemi krasnostawskiej, a następnie odbędzie się defilada pododdziałów uczestniczących w tej uroczystości. Asystę honorową wystawia 19. Nadwórzęska Brygada Obrony Terytorialnej w Chełmie.
4: Mówi major rezerwy Janusz Rzepka, prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP. 2 godziny później w Muzeum Regionalnym będzie można obejrzeć wystawę okolicznościową. Natomiast w godzinach 10.14 na placu 3 maja odbędzie się pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz innych służb mundurowych. Mieszkańcy i młodzież będą mieli okazję obejrzeć nowoczesny sprzęt, zadać pytania żołnierzom oraz dowiedzieć się więcej o specyfice służby w wojsku i innych formacjach mundurowych.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Muzyka, sztuka i rozmowa o zdrowiu psychicznym. Tak prezentują się zapowiedzi dotyczące chełmskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza mieszkańców w piątek, 9 października do Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Partyzantów. W programie są występy artystyczne, prelekcja psychologa oraz wystawa prac plastycznych wykonanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Ma to być okazja, by poznać ich twórczość, a także porozmawiać o trudnościach i kryzysach psychicznych oraz o tym, jak wspierać osoby, które ich doświadczają. Spotkanie rozpocznie się o 11.00. 2 mieszkańców zostało pośmiertnie uhonorowanych tytułem Zasłużony dla gminy Żółkiewka. Rada gminy jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu tego wyróżnienia Bogdanowi Kiełbasie oraz Kazimierzowi Krukowi. Bogdan Kiełbasa przez lata był związany ze oświatą i samorządem Żółkiewki. Był nauczycielem, dyrektorem szkół, naczelnikiem gminy, a później także przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej i dyrektorem zasadniczej szkoły rolniczej w Żółkiewce. Działał również jako regionalista. Z kolei Kazimierz Mariusz Kruk był założycielem i właścicielem przedsiębiorstwa IKAR Fabryka Ram w Żółkiewce Kolonii. Firmę zbudował od podstaw, tworząc miejsca pracy dla mieszkańców gminy i okolic. Wspierał też lokalny sport, przez wiele lat będąc sponsorem i przyjacielem klubu Hetman Żółkiewka. Jak wskazano podczas sesji, jego wsparcie pomogło klubowi w występach w trzeciej lidze w sezonie 2014-15. Akty nadania tytułów mają zostać przekazane rodzinom podczas uroczystości związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcinku, najdroższy tym, którzy dzisiaj tankują paliwo, najdroższy tym, którzy właśnie w tej chwili włożyli kluczyki do stacyjki i jadą. Gdzie jechać, gdzie nie jechać, o tym wszystkim właśnie teraz Marcin wam opowie. Chodź tutaj, przyjacielu, usiądź sobie przed mikrofonem, poopowiadaj coś mądrego naszym ludziom. No dawaj, dawaj, bo już w sumie to 20 minut temu cię zapowiedziałem, że przyjdziesz.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chrome Aleja Przyjaźni 2.
2: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W Polsce nadal dochodzi do zbyt wielu zdarzeń drogowych na przejazdach kolejowych. Tylko w zeszłym roku było ich blisko 200, a zginęły w nich 52 osoby. Najczęstszym powodem było ignorowanie przez kierowców czerwonego światła lub nieupewnienie się, że możemy wjechać na przejazd niestrzeżony. Niestety pierwsza z tych bolączek wciąż jest obecna na drogach, co, jak podkreślają również nasi lokalni kierowcy, widać na przejeździe Kowalskim czy Chełmiasto. Rogatki nie zdążą się podnieść do końca, a tymczasem zdarzy się zmotoryzowane, decydujące się na przekroczenie szlabanu. No ale nie tylko zmotoryzowany, bo też rowerzysta czy pieszy. Dlatego właśnie po raz kolejny apelujemy o rozsądek, gdyż takie zachowanie jest niebezpieczne i bardzo kosztowne, jeżeli trafimy na patrol policji lub straży ochrony kolei.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnika, ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Muzyka i głos AI.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchajcie, Radia Bonton na 104,9 FM. 10 minut nam tylko brakuje i będzie 8. A ja na naszym portalu supertydzień.pl widzę, że jest problem w gminie Fajsławice, a bardzo prosto jest go rozwiązać. Naprawdę banalnie prosto, no ale trzeba się jednak postarać. Jeśli zauważycie, odwiedzając takie miejsca w naszej gminie Fajsławice, że obok kontenera na odzież używaną pojawiają się jakieś torby z ubraniami, to nie naśladujcie tych osób, które to zrobiły, bo jeśli nie ma miejsca w tym oto pojemniku, poczekajcie kilka dni, niech go opróżnią i podejdźcie jeszcze raz, bo robi się naprawdę wielki bałagan właśnie pod tytułem zostawianie rzeczy przy takich skrzyniach. Niektórym się wydaje, że to drobna torebka, a tam kilka koszulek zostawię, nic się nie dzieje. Ale właśnie ktoś podejdzie, o, tu ktoś zostawi, a to ja też zostawię, to chyba tak trzeba. No właśnie nie. Szczegóły o tym codziennym zjawisku niestety na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut będzie już godzina 8. Słuchacie Bond.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
1: Reklama.
11: To jest Bonton Radio.

0: Nocny pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Są poszkodowani. Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Przełomowe badania nad optogenetyką z tegoroczną Nagrodą Nobla z medycyny. Miriam Lipińska. 10 osób zostało poszkodowanych w nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Lubuskie czy lubelskie? Wczoraj wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce. Zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli do województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
1: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
1: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
3: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
1: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski.
0: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane elektryczne hulajnogi i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie pojazdów już na etapie sprowadzania ich do kraju, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
4: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
0: Dodatkowo policja i Straż Miejska mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwolą sprawdzić faktyczną prędkość, do jakiej może rozpędzić się zatrzymany pojazd. Ich badania mogą w przyszłości pomóc leczyć padaczkę i depresję, umożliwić odzyskiwanie wzroku u osób z chorobami siatkówki oka, ale przede wszystkim pomóc jeszcze lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego człowieka. W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny dostali amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiserot oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel za wkład w badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycia na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, czy też depresję, różne rodzaje zachowania.
0: Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.

0: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
2: Z prawdziwą panią z Anglii.
3: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku. Tylko na północy więcej chmur i przelotny deszcz na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
2: Z prawdziwą panią z Anglii.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: 5 po 8, tu Dominik. Dzień dobry wszystkim.
5: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.
8: Gość radia Bonton.
9: Dzień dobry, Monika Łupkowska. Dzisiaj z nami w studiu Radia Bonton jest
10: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie, gmina Wierzbica.
9: I będziemy rozmawiać o kobietach. Przede wszystkim o pewnym święcie i też wydarzeniu, które Państwo będziecie organizować 15 października. Jakie to święto? No i też trzeba wspomnieć, że ta data nie jest przypadkowa.
10: Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji postanowiłam razem ze swoim kołem zorganizować spotkanie dla kobiet wiejskich, ale będą też kobiety z miasta, ponieważ w naszym regionie no nie ma chyba nikogo, kto w jakiś sposób nie byłby związany z wsią.
9: Powiedzmy, co też na tym wydarzeniu się wydarzy. Zacznijmy może od konferencji.
10: Konferencja rozpocznie się panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział kobiety ze wsi, które prowadzą swoje biznesy, gospodarstwa, które związały swoje życie z wsią. Następnie głos zabierze przedstawicielka Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z Zamościa, która przypomni nam o tym, jak ważne jest zdrowie, ponieważ październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Udział wezmą również lokalni partnerzy, którzy wspierają, zatrudniają i dbają o kobiety oraz te kobiety, które, tak jak mówiłam, prowadzą swoje biznesy. Następnie odbędzie się koncert piosenek kobiecych, wyśpiewanych przez kobietę, panią Halinę Mysakowską, dla kobiet. Tytuł koncertu: Kobiety kobietom, muzyczne spotkanie. I na zakończenie konferencji odbędą się już takie luźniejsze rozmowy między uczestniczkami przy kawie, herbacie i bardzo zdrowych przekąskach i ciasteczku.
9: Tak jak teraz Pani słucham, to te w sumie wszystkie inicjatywy, za którymi Pani też stoi i Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie, zawsze tak właśnie wspierają kobiety, że to jest taka grupa docelowa, która gdzieś tak najmocniej wybrzmiewa w tych wszystkich wydarzeniach, które Państwo organizujecie.
10: Kiedy byłam młodą dziewczyną i to życie na wsi było trudne, chociaż ja pochodzę z rodziny, która posiadała duże gospodarstwo, były maszyny, ale jednak zawsze mi się wieś kojarzyła z ciężką pracą i postanowiłam zrobić wszystko, żeby z tej wsi wyjść, zostawić i urządzić się w mieście. Ale życie pisze swoje scenariusze. Poznałam chłopaka ze wsi. Najpierw mieszkaliśmy na wsi, później próbowaliśmy sił w mieście. Do dzisiaj mamy dom w mieście, ale mieszkamy w Wólce Tarnowskiej, gdzie prowadzimy gospodarstwo. I na początku, jak tam zaczęłam mieszkać, to była rozpacz w kratkę. Nie było drogi. Ta polna droga, która była dojazdowa, no po prostu czasami przyprawiała o głębokie nerwy, niemalże depresję, bo naprawdę nie można było wyjechać. W tej chwili mamy asfalty dookoła, zmieniły się czasy, projekty. Pracowałam w samorządzie, więc też wiele udało się w Wierzbicy zrobić. ale wiem, jak bardzo trudno było mi się tam, chociaż jestem ze wsi, zaaklimatyzować, bo to już były inne czasy i byłam osobą odpowiedzialną w gospodarstwie, mimo że w tym czasie też pracowałam w szkole, byłam odpowiedzialna za tak zwaną kwitologię, za zaopatrzenie w środki ochrony roślin, w części zamienne, więc dzisiaj wiem, gdzie jest każda, ja to nazywam śrubkownia, gdzie można kupić oleje, piasty, uszczelki, wszystko. Znam nazwy środków ochrony roślin, części maszyn, producentów i takich kobiet na wsi jest bardzo wiele. Ja znam kobiety, które siadają na traktory, mimo że wydawałoby się, że to było w innej epoce, nowoczesne traktory wykonują wszystkie zabiegi agrotechniczne. Mnie mąż i synowie oszczędzają na razie. Znam kobiety, które chodzą na kursy rolnicze, prowadzą hodowlę i to jest jakby kilka dziedzin. To życie na wsi wymaga od kobiety w gospodarstwie naprawdę szerokiego spektrum wiedzy.
9: Różnych umiejętności też.
10: Do tego też są kobiety, które nie dojeżdżają z wielkich miast, ale mieszkają na wsi i prowadzą na przykład niepubliczny ośrodek zdrowia, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Są stomatologami, pielęgniarkami, nauczycielkami, urzędniczkami, ekonomistami, prowadzą ubezpieczenia. Dzisiaj na wsi można robić wszystko. Tyle, że no, czasami trzeba wyjechać do tego dużego miasta, na przykład na koncert, do kosmetyczki, chociaż kosmetyczka przyjedzie do domu, ale koncert nie przyjedzie. Jesteśmy inne, ale to nie oznacza lepsze lub gorsze niż kobiety miejskie. Życie postawiło przed nami inne wyzwania. Nie mówię, że większe, bo kobiety miejskie mają swoje wyzwania, prawda? Swoje wyzwania i swoje ograniczenia. My też mamy swoje wyzwania i ograniczenia. Dlatego ten Dzień Kobiety Wiejskiej będzie takim spotkaniem wszystkich kobiet, bo każdy jednak ma coś wspólnego z wsią. Nawet jak na ryneczku w Chełmie kupuje słoiczek ogórków od pani, która przyjechała, nie wiem, z Rozdżałowa, z Leśniowic, mleko czy słoiczek grzybków na przykład, czosnek. Więc jest ten związek z wsią. Ludzie wiedzą, że jeżeli jest jakby ta sprzedaż bezpośrednia, a jest jakby moda i całe szczęście i oby trwała na zdrowe jedzenie i kupowanie tego jedzenia prosto od rolnika, rolniczki, do czego no, szczerze zachęcam.
9: No i właśnie dzięki chyba takim wydarzeniom też taka wspólnota się wtedy buduje i wspieranie po prostu też w takich mniejszych miejscowościach jest jak najbardziej duże.
10: Jest duże wsparcie, wspieramy się, widzimy co robimy, mamy do siebie kontakty, ale też na przykład przyjmuję takie telefony, że trzeba kogoś wesprzeć w poszukaniu specjalisty czy miejsca do opieki dla kogoś z rodziny, bo rodzina nie daje rady. I ja się cieszę, dumna jestem z tego, że przez te lata wyrobiłam, nie wiem jak to nazwać, kontakty, markę, nie wiem, coś fajnego, pozytywnego, że ludzie mają odwagę, panie mają odwagę, zwykle są to panie. Panie nie mają problemu, żeby wyciągnąć rękę po prośbie albo żeby udzielić pomocy. No, panowie są inni, nie znaczy gorsi. Tych telefonów jest dużo, kilka w tygodniu czasami z prośbą o reakcję, pomoc i wspieramy się, zastanawiamy się. Czasami mówię, wiesz co, lepiej niech nie ja będę tą osobą, która ci pomaga, ale wiem, kto ci może pomóc. I daję kontakt albo wskazuję kogoś, tak? I panie, dziewczyny bardzo sobie to cenią. Ja cenię sobie to bardzo, bardzo. Czuję się potrzebna. Czuję się szczęśliwa z tego powodu.
9: No właśnie, też poruszyła pani dobry aspekt, bo podczas tego wydarzenia też będzie akcja charytatywna.
10: Będzie również akcja charytatywna. Będziemy zbierali pieniążki dla Szymona Zelenta. Wszelkie wydarzenia, jakie organizuję, czy ja, czy Koło Gospodyń Wiejskich, od wielu miesięcy wspieramy właśnie akcję dla Szymona Zelenta. Smutne jest to, że rodzice, rodzina Szymonka muszą tak długo czekać i tak długo zbierać te pieniądze, ale nie znam nikogo, kto po prostu wyciągnąłby kilkanaście milionów i po prostu sfinansował leczenie swojego dziecka. Stąd tak ważne jest, aby każdy, kto robi cokolwiek, jakikolwiek event, dopisał Szymka i zbiórkę, No i po trochę może uda nam się tę kwotę zebrać. Jeszcze będzie jedna akcja prowadzona przez jedną z firm, którą prowadzi Kobieta dla Kobiet. Będziemy zbierali stare biustonosze. Nie jest to ani śmieszne, ani wstydliwe, bo zwykle no po prostu wyrzucamy rzeczy, a one mogą być ponownie części tak wykorzystane i każda pani, która przyniesie już biustonosz, który jest niepotrzebny, otrzyma bon na kwotę 20 zł na nowy biustonosz. Nieważne w ogóle, gdzie ten biustonosz kupiła.
9: Czy jeszcze jakieś plany organizacji kolejnych wydarzeń się gdzieś w głowie kiełkują? Może coś jest na myśli?
10: Jest na myśli grudzień. No jak grudzień, no to wiadomo już klimaty świąteczne i planujemy jako Wiejski Salon Poezji, bo również prowadzę Wiejski Salon Poezji w Wólce Tarnowskiej, zorganizować koncert świąteczny u nas właśnie w salonie w Wólce Tarnowskiej, ale to już może na następne spotkanie.
9: No to zostaje nam teraz zaprosić pani słowami wszystkie nasze słuchaczki.
10: Zapraszam wszystkie panie, które czują swój związek z chełmską wsią, które pochodzą również z chełmskiej wsi na konferencję Kobieta, Wieś, Przyszłość, która odbędzie się 15 października o godzinie 17 w dworku Pan Tadeusz w Kolonii Żółtańca.
9: Zapraszamy. Dzisiaj moim gościem była
10: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie, gmina Wierzbica.
9: Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
8: Gość radia Bon Ton. Reklama.
11: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
12: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj proekologiczne działania każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
13: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
14: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 000 sekund potrzebuje do

0: Dobry biegacz by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Muzyka i głos AI.

Słuchacie Radia Bontone, 20 minut po godzinie 8. No i znów przenosimy się do gminy Fajsławice. Ci, którzy rano wstali, ale radia nie słuchali, to nie wiedzą, że nie powinno się obok kontenerów na odzież używaną zostawiać worków czy też innych rzeczy, worków z ubraniami, no bo po prostu w kontenerze nie ma już miejsca. Jeśli nie ma, no to zabieramy rzeczy do domu i przychodzimy wtedy, kiedy będzie kontener pusty. Ale słuchajcie, ja tu czytam na naszym portalu, że niemalże powstaje śmietnisko przy tych kontenerach, bo ludzie potrafią, i to widzę na zdjęciach, przynieść tam na przykład węża ogrodowego, cały wielki wózek, na szczęście nie widłowy, ale taki po dzieciakach. Czasami pasuje, żeby ktoś jednak przemyślał to, co zrobi, no bo inni też naśladują, no i robi się bałagan.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na Idealny Trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bileci PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
0: Reklama.
6: Sport w najczystszej postaci. Lokalny sport. A ma go dla Was Marcin Petruk.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Następne medale zasiliły dorobek cementu Gryfa Hełmu w niedawno rozpoczętej drugiej części sezonu. Wychowanki klubu zajmowały miejsce na podium w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, których gospodarzem był Stoczek Łukowski, mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
10: Zdobyły 8 medali i drugie miejsce drużynowo. W grupie młodziczek srebrne medale wywalczyły Eliza Mękalska, Lena Kutarba, Lena Chudzicka, a medale brązowe wywalczyły Stella Kozak i Martyna Maciukujewicz. Natomiast w grupie dzieci brązowe medale zdobyły Gabriela Jączyk, Patrycja Sawicka i Kornelia Sarzyńska. Serdecznie gratulujemy naszym zawodniczkom i trzymamy kciuki za kolejne starty.
9: Do rywalizacji zapaśniczki cementu Gryfa przygotowali trenerzy Alicja Piersa i Dariusz Kucharski. 6 zespołów rywalizowało o punkty podczas trzeciej kolejki amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez Astrał Leśniowice. W pierwszej grupie najskuteczniejszy okazał się zespół gospodyń, które pokonały 2-0 Azymut Wierzbica oraz 2-1 Aut Team Zamość, mówi atakująca Dorota Kozerska.
11: Za nami dwa niezwykle wymagające skupienia mecze, których rywalki zawiesiły poprzeczką bardzo wysoko. W pierwszym spotkaniu świetnie przygotowane przeciwniczki odskoczyły nam w pewnym momencie na kilka punktów. Podjęłyśmy jednak zaciętą walkę, wyrównałyśmy wynik i ostatecznie wygrałyśmy 2-0. Drugi mecz zaczął się od gładko wygranego seta, ale w kolejnym musiałyśmy uznać wyższość rywalek. Po dramatycznym boju w tiebreaku udało nam się jednak wydrzeć drugie zwycięstwo. Bardzo dziękujemy rywalkom za tak twarde warunki i świetne widowisko.
9: W drugiej lidze z kolei największą skutecznością popisała się drużyna Sołgorsi, która bez utraty seta pokonała drugie składy Astra Leśniowice oraz Azymutu Wierzbica. Relacjonuje przyjmująca Ewa Janczarek.
12: Nasz zespół to są dziewczyny, które na co dzień już nie trenują, więc spotykamy się tylko na meczach. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwe, że udało się zmagania zakończyć pozytywnymi wynikami dla nas, dwa mecze po 2-0. Chcielibyśmy również podziękować organizatorom również za wspaniałą atmosferę i takie podejście otwarte do nas w duchu fair play i duchu rywalizacji sportowej.
9: Czwarta kolejka siatkarskich zmagań w Leśniowicach rozegra się w najbliższy weekend.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio. Na...

0: sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Średni wiek samochodów jeżdżących po polskich drogach to 15 lat, co sprawia, że mamy jedną z najstarszych flot w Europie. Może się to jednak niebawem zmienić, ponieważ na rynku pojazdów używanych coraz więcej kierowców szuka aut mających maksymalnie 10 wiosen, zgodnie podkreślając, że już nie dobra cena, ale przede wszystkim mniej elementów do naprawy jest dla nich priorytetem. A wiek i eksploatacja są ze sobą nierozerwalnie związane. Poza tym osoby odwiedzające komisje czy weryfikujące ogłoszenia samochodowe u prywatnych właścicieli rzadko kiedy udają się na oględziny samotnie. Bardzo popularne staje się korzystanie z pomocy zaufanego mechanika, a także posiadanie miernika lakieru czy wcześniejsze sprawdzenie przeszłości pojazdu.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bong.

0: Dzisiaj, drogi Arturze, masz swoje imieniny. Fryderyka również może świętować Monika, Bronisław, Renat oraz Alberta i Wiara. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo gorąco pozdrawiamy. No i również tych, którzy dzisiaj chcą wziąć udział w tych nietypowych świętach. Co tam moglibyście świętować? Dzień Borsuka? Nie wiem w sumie w jaki sposób. Jeszcze jeden z nietypowych świąt dzisiaj jest w karcie z kalendarza Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. W 279 dzień roku sprawdzamy, jak długo trwa dzień. No i od razu mówię, no to już naprawdę mało to zostało. Mało to zostało z tych 13-14 godzin w lato. 11 i 17 minut. 11 godzin i 17 minut. Czyli zachód słońca dzisiaj planujemy na 18.02. W planie również mamy zaprezentować wam najświeższe wiadomości punktualnie o godzinie 9, czyli dosłownie za 9 minut, więc zostańcie z nami na 104.9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Reklama.
10: Bonton Radio.
11: I

0: ceny paliw w najbliższych dniach będą stabilne, przewidują eksperci. Zmieni się natomiast pogoda. W weekend deszcz i chłód. Ile jednopłciowych małżeństw zostało uznanych? Resort podaje dane. Miriam Lipińska. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł. 79 groszy, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7 zł. 82 grosze. I choć dziś benzyny są o kilka groszy droższe niż wczoraj, a diesel o kilka groszy tańszy, to w najbliższych dniach tylko takie niewielkie wahania są spodziewane, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
1: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6 zł 80 groszy, natomiast za litr diesla około 7 zł 80 groszy.
0: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o złoty 40 zł mniej. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Ceny paliw w najbliższych dniach mają być więc stabilne. Co innego pogoda, tu czeka nas zmiana. Jeszcze dziś i jutro słonecznie i ciepło, ale już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
2: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
0: Padać będzie właściwie przez cały weekend. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący, pantera, zostanie teraz zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
0: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort dodał, że 198 z nich dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 małżeństw mężczyzn. Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
4: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki.
0: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na razie jest na niej 13 takich punktów.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Baterie Patriot na Lubelszczyźnie i plany rozwoju kolejnych jednostek. Minister Obrony Narodowej zapowiedział w Świdniku wzmocnienie armii w regionie. Powstaną m.in. batalion zmotoryzowany w Biłgoraju i jednostka systemów bezzałogowych w Łukowie. Sanepid pozytywnie zaopiniował planowaną stację demontażu pojazdów w Rudce w gminie Chełm. To pozwala wznowić postępowanie środowiskowe. Zakład ma demontować około 6 samochodów dziennie. Opinia nie oznacza jeszcze ostatecznej zgody na inwestycję. ZUS w Krasnymstawie zaprasza na telefoniczny dyżur dotyczący renty wdowiej. W poniedziałek od 10 do 12 eksperci odpowiedzą na pytania osób pobierających świadczenie oraz tych, które dopiero planują złożyć wniosek. A na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia o 9.30.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.

0: przed nami w większości regionów słoneczny i ciepły dzień. Tylko na północy więcej chmur, a przelotny deszcz na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą od 18 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Oszuści, ale że oni mają pomysły, czasami naprawdę mnie to przerasta. No i nie jednego naszego słuchacza by to przerosło, gdyby z tym się spotkał. No i mógłby zostać oszukany. Dlatego za chwilę powiem wam, jakie pomysły mają oszuści i jak nie dać się wrobić. O tym już za chwilę w tej godzinie programu, ale najpierw, jak zwykle, dosłownie 10 minut po 9, najnowszy odcinek Jana Zielińskiego, Witamina FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Oszuści nie śpią i robią się coraz śmielsi. Mówię tutaj o przypadkach naciągaczy pomagających przy wypełnieniu świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych. Janek Zieliński, zapraszam. Otrzymaliśmy w tej sprawie komunikat od Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa ta nie jest nowa, bo zaczęło się od tego, że były reklamy tych ludzi w social mediach. Niestety byli też domokrążcy. Teraz ich schemat jest na takim etapie, że wysyłają listy i gotowe umowy, pełnomocnictwa, cały pakiet dokumentów i za te usługi cenią sobie w okolicach 20 tysięcy złotych. Problem z takimi naciągaczami wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik lubelskiego ZUS.
3: Pośrednicy nadal próbują zarabiać na bardzo wrażliwej grupie, czyli osobach z niepełnosprawnością, i proponują odpłatną pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie wspierające. Za taką w cudzysłowie pomoc żądają nawet ponad 20 tysięcy złotych. Do tej pory pukali już do domów osób potencjalnie zainteresowanych świadczeniem. Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające. Ostrzegamy przed taką pomocą, bo wsparcie w wypełnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS, a także na naszej infolinii.
2: Także jeżeli ktoś taki do Was przyjdzie, coś Wam zaoferuje, wyśle, lepiej skontaktujcie się sami z ZUS-em lub poproście o pomoc kogoś z rodziny, bo możecie stracić niemałe pieniądze, a w przypadku podejrzenia oszustwa powiadomcie policję. Świadczenie, o którym cały czas mówimy, przysługuje niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia, którzy otrzymali od komisji orzekającej 70 punktów w skali potrzebnego wsparcia. To taka diagnoza jest potrzebna w pierwszej kolejności. Potem dopiero wchodzi wniosek do ZUS, który, przypominam, pracownicy zakładu pomogą ogarnąć Wam za darmo. Taki wniosek składa się przez e-ZUS, empatia.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Po pozytywnym rozpatrzeniu świadczenie będzie wynosić od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Także zachowajcie czujność i trzymajcie się w zdrowiu, a wiem, że jest Was tutaj niemało, bo dostajemy telefony, mówimy też o sprawach ważnych dla Was w Chełmie i w okolicach. Dziękuję Wam za dzisiaj. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: Słuchacie Bon Ton Radio.
5: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Mam wrażenie czasami, że nasz portal supertydzień.pl to miejsce, z którego no nawet i reżyserowie z Ameryki, zza wielkiej wody mogliby się inspirować. Właśnie czytam o oszustwie, które miało miejsce na szkodę właściciela warsztatu z powiatu garwolińskiego. Słuchajcie, zaczęło się naprawdę spokojnie, niewinnie. Na internetowym ogłoszeniu pojawiła się automatyczna skrzynia biegów do samochodu, no i odpowiedział kupiec. Ale mężczyzna nie tylko zadeklarował chęć zakupu tej części, również zlecił jego montaż w warsztacie naszej osoby pokrzywdzonej. Ustalili wszystko telefonicznie, podstawił gość auto, no i działają. Po jakimś tygodniu klient pojawił się po odbiór naprawionego auta, no i zapewniał mechanika, że chce odbyć krótką jazdę testową, po której od razu oczywiście zapłaci. Od razu zapłaci. Jak łatwo się domyślić, jak wyjechał, tak już nie wrócił. Na ile właściciel został oszukany? Na kwotę rzędu 5000 zł. Ale na całe szczęście tutaj anonimowość okazała się iluzją. Jak do tego doszło? Krok po kroku. Doczytacie na naszym portalu supertydzień.pl. Mamy już 9:21. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku.

0: D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama. Najświeższa dawka lokalnych wiadomości już teraz do zaprezentowania. Minęła już 9:30. W tej godzinie jeszcze dowiecie się, co ciekawego w kulturze może Was spotkać, z czego możecie skorzystać i tak dalej, i tak dalej. No i też będą cenne wskazówki, jak wybieracie się na grzyby. Już teraz wiadomości.
2: Baterie Patriot na Lubelszczyźnie, nowe jednostki i kolejne inwestycje wojskowe. Wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wzmocnienie obecności armii w całym regionie. O szczegółach mówił wczoraj podczas wizyty w Świdniku. Szef MON poinformował, że kilka tygodni temu zdecydował o rozmieszczeniu na Lubelszczyźnie baterii Patriot. Jak podkreślał, mają chronić region i zwiększać poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Kolejne decyzje dotyczą rozwoju 18. Brygady Zmotoryzowanej. Jej jednostki mają powstawać m.in. w Poniatowej. Wojsko nie wykorzysta jednak pierwotnie wskazanego terenu. Według ministra znaleziono tam szczątki polskich żołnierzy, a miejsce wymaga dalszych badań. Alternatywą są 32 hektary gruntów lasów państwowych. Starostwo w Opolu Lubelskim deklaruje także możliwość przekazania szkoły z internatem. W Biłgoraju ma być z kolei formowany batalion zmotoryzowany. Rozwijana będzie również obecność obrony przeciwlotniczej. Z kolei w Łukowie mają stacjonować wojska wykorzystujące systemy bezzałogowe. Docelowo minister mówi o możliwości utworzenia tam brygady. Świdnik ma być miejscem stacjonowania śmigłowców wojsk lądowych. Do końca roku mają zostać uzgodnione transakcje między portem lotniczym a wojskiem. To termin uzgodnień, a nie uruchomienia bazy. Plany obejmują też inwestycje w rejonie Kraśnika, gdzie stacjonują Abramsy, oraz rozwój zaplecza lotniczej Akademii Wojskowej w Sobieszynie. Uczelnia ma już tam do dyspozycji kilkadziesiąt hektarów. Kosiniak-Kamysz zapowiedział również starania o to, by w przyszłości w rocznym budżecie inwestycje wojskowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymały najwyższy priorytet. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie wydał pozytywną opinię sanitarną dla planowanej budowy stacji demontażu pojazdów w Rudce w gminie Chełm. O decyzji poinformował zastępca wójta gminy Chełm Artur Kubacki, wskazujący, że rozstrzygnięcie to odblokowuje postępowanie środowiskowe, które wcześniej pozostawało w zawieszeniu. Przełom w procedurze nastąpił po tym, jak inwestor złożył uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po przeanalizowaniu skorygowanej dokumentacji chełmski sanepid uznał, że planowana stacja spełnia wymogi sanitarno-higieniczne oraz środowiskowe. Organ nadzorczy zastrzegł jednak konieczność stałego monitorowania emisji hałasu, spalin i ścieków oraz zapobiegania wyciekom substancji ropopochodnych. Obiekt powstanie na działce o powierzchni blisko 3900 m2 w Rudce. Maksymalna masa demontowanych pojazdów wyniesie do 1600 ton rocznie, co oznacza średnio około 6 samochodów na dobę. Zaplanowano budynek o powierzchni 560 m2 z wydzielonymi sektorami do przyjmowania, osuszania spłynów, demontażu i magazynowania części, a także wagę samochodową i utwardzone place. Ze względu na to, że działka leży w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych, demontaż pojazdów i osuszanie spłynów będą prowadzone wewnątrz zadaszonego obiektu na szczelnym podłożu. Ścieki przemysłowe z odciekami będą zbierane i podczyszczane w separatorze zanieczyszczeń ropopochodnych. Wydana opinia pozwala gminie na kontynuację pełnej procedury środowiskowej rozpoczętej w lipcu, w której gmina występowała o uzgodnienia również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Pobierasz rentę wdowią albo dopiero planujesz złożyć wniosek? ZUS w Krasnymstawie zaprasza na telefoniczne konsultacje. Eksperci odpowiedzą na pytania w poniedziałek, 12 października od 10 do 12. Renta wdowia pozwala łączyć wypłatę renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z własną emeryturą lub rentą. Jednym z warunków jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, dlatego co miesiąc kolejni seniorzy mogą spełnić ten warunek. Z konsultacji mogą skorzystać zarówno osoby, które już pobierają świadczenia, jak i te, które dopiero zamierzają wystąpić o ich wypłatę. Dyżur odbędzie się pod dwoma numerami telefonów. Więcej informacji na ten temat na stronie ZUS.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Już po raz 13 w Krasnostawskim Domu Kultury odbędzie się okazjonalny przegląd akordeonowy na akord. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 10 października o godzinie 16 w sali widowiskowej. To propozycja dla tych, którzy chcą usłyszeć akordeon w różnych odsłonach i przekonać się, że jego możliwości zdecydowanie wykraczają poza dobrze znane, stereotypowe skojarzenia. Na akord ma formę koncertu, podczas którego wykonawcy prezentują po dwa dowolne utwory solo. To sprawdzona formuła, która daje artystom przestrzeń do pokazania własnej wrażliwości, techniki i pomysłu na brzmienie instrumentu. Jak podkreślają organizatorzy, przegląd ma być także kolejną szansą na zaprezentowanie talentu przed lokalną publicznością. W tegorocznej edycji wystąpią Daniel Kurys, Marek Karczewski, Adam Słupny, Karol Szornal, Leszek Żukowski i Franciszek Polubiec. Ważnym elementem wydarzenia będzie również plebiscyt publiczności, w którym widzowie wybiorą najciekawszą osobowość muzyczną spośród występujących. To właśnie ten bezpośredni kontakt z odbiorcami od lat buduje atmosferę przeglądu. Podczas tego spotkania o akordeonie opowie także kolekcjoner i pasjonat tego instrumentu Karol Szornal. Ma przybliżyć jego budowę, wygląd i wyjątkowy charakter brzmienia, co może być interesującym uzupełnieniem części koncertowej. Jednym z punktów programu będzie także recital Patryka Walczaka, akordeonisty, kompozytora i aranżera, wielokrotnie nagradzanego artysty, który w swojej twórczości promuje kulturę polską i umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością. I jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie zakończy się wspólnym muzykowaniem z zespołem Uroczysko oraz otwartym spotkaniem integracyjnym z publicznością. Dzięki temu na akord nie będzie jedynie koncertem do wysłuchania z widowni, ale także okazją do bezpośredniego spotkania wokół muzyki.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadarzeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. Bonton Radio.

Na naszym portalu supertydzień.pl mogliście trafić na artykuł z tytułem Szczęśliwy finał nocnej akcji pod hełmem. Chodzi o akcję, kiedy zaginął 77-letni mężczyzna. Pan po prostu zgubił się, będąc na grzybach. Na szczęście akcja zakończyła się z powodzeniem. No ale apel do osób, które właśnie w podeszłym wieku chcą spacerować po lesie. Nie róbcie to, nie róbcie tego w samotności. Zróbcie to z kimś, kto jeszcze będzie wam towarzyszył. Trzymajcie się tej osoby zawsze w parze raźniej. Niech zawsze każdy słuchacz, który w tym momencie jest przy naszym radioodbiorniku, niech pamięta o tym, żeby mieć ze sobą telefon. Zawsze taką osobę będzie dużo łatwiej zlokalizować. Nawet jeśli w lesie się zgubi, nie będzie mogła wysłać swojej lokalizacji, to spokojnie służby was namierzą. Nie dajcie się zgubić w lesie w czasie grzybobrania.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
11: To jest... Bonton Radio.

Kontrola poselska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

0: sposób mogło dojść do tak żałosnej pomyłki.
1: Mówi poseł Jan Kantak z PiS-u. Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel ujawnia nowe informacje w sprawie odwołanego z funkcji proboszcza parafii w Grójcu. Parafianie stanęli za duchownym murem, ale kuria twierdzi, że decyzja jest ostateczna. A teraz biskup przekazał nieco więcej na temat powodów odwołania proboszcza.
2: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
1: Kiedy biskup przyjechał w niedzielę spotkać się z radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci. Trwa ustalanie, co było przyczyną nocnego pożaru w jednym z krakowskich szpitali. Ewakuowano 38 osób, a 10 pacjentów i pracowników z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi trafiło na SOR. Palić zaczęło się tuż po północy, relacjonuje kapitan Hubert Ciepły z krakowskiej Straży Pożarnej.
3: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów.
1: Zniszczenia spowodowane przez pożar nie są bardzo duże. Kolejny incydent na Morzu Czarnym. Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Wczoraj także na Morzu Czarnym drony uderzyły w turecki statek transportujący kukurydzę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja. I na koniec zmieniamy temat. Sukces unikalnego w skali kraju programu dopłat do studenckich posiłków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwudaniowy obiad kosztuje tam teraz 18 zł, a nie ponad 30 zł jak kiedyś. Na uczelnianych stołówkach ustawiają się długie kolejki.
4: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
5: Wygląda to ładnie. Co to jest?
6: Bardzo smaczne. Edewola z jemniakami. Była jeszcze fasolka po brytońsku.
7: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą gryczaną i kolesławem. Zaliczką zapłaciłem 18 zł.
8: To jest dobra cena?
9: Nawet bardzo dobra.
8: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje, nie?
9: W Krakowie zdecydowanie nie.
1: Zniżki na obiady przysługują studentom studiów stacjonarnych. Aby z nich skorzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Student płaci pełną kwotę za posiłek, a uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu.
10: Bonton Radio. Sport.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 4 mecze, 4 punkty i kiepskie nastroje. Tak wygląda sytuacja Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj nasz zespół przegrał w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 i stracił szansę na bezpośredni awans do dywizji A. To był mecz do wygrania, mówi bramkarz Marcin Buka.
12: Mieliśmy swoje sytuacje w głowie, pewnie więcej niż drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne, brakowało tej kropki na D. No i cóż, te zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzisz, że dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
11: Porażka z Bośnią oznacza powrót do dyskusji na tematy przyszłości narodowej drużyny pod wodzą Jana Urbana. W misję selekcjonera wciąż wierzy Piotr Zieliński.
13: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
11: W listopadzie Polacy zagrają jeszcze 2 mecze, wyjazdowy z Rumunią i domowy we Wrocławiu ze Szwecją. Wczoraj w dywizji A Francja wygrała z Belgią 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Dziś ostatnie mecze podczas tego okienka. Chorwacja zagra z Hiszpanią, a Anglia z Czechami. Hubert Hurkacz znów przegrał z kontuzją. W półfinale turnieju w Pekinie poddał się przystanie 6-4-3-2 dla Australijczyka Alexa de Minora. Polak poinformował, że to kłopoty z przywodzicielem, ale nie powinny go wykluczyć z udziału w turnieju w Szanghaju, który rozpocznie się jutro. W turnieju kobiet w Pekinie dziś rusza 4. runda. Iga Świątek o ćwierćfinał jutro zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Rosyjskie siatkarki zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Międzynarodowa Federacja FIVB oficjalnie potwierdziła, że Rosjanki znalazły się w gronie 32 zespołów, które zagrają w USA i Kanadzie. To oczywiście następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji oraz ze światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek nieobecnych na arenie międzynarodowej od 2022 roku. Mimo tego męska kadra na Mistrzostwach Świata nie zagra, ale tylko dlatego, że nie zamierza występować w Polsce.

0: sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: W zdecydowanej większości regionów dziś słonecznie, tylko na północy więcej chmur, a na Suwalszczyźnie przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
3: Minęła 10:07. Dzień dobry wszystkim, to Dominik Feldman. Hej!

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet. Teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos AI.

0: Janie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
2: Noż do stu.
0: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
1: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
3: Blik.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Reklama. Bong.

na naszym portalu supertydzień.pl czytam artykuł, w którym to można było się dowiedzieć, że zaginął na grzybach 77-letni mężczyzna. Bardzo poważny problem wystąpił, no bo facet nie miał przy sobie telefonu. Gdyby miał go ze sobą, służby bez problemu by go, dużo szybciej by go znalazły niż jak zostawił go w domu. No ale starsi ludzie nie mają tej tendencji jak młodzi, że wychodzimy z domu i czujemy, że nam czegoś brakuje. Okazuje się, że właśnie telefonu. Nawet o śniadaniu możemy zapomnieć, ale o telefonie nigdy. Korzystając z cennych wskazówek i uwag osób, które pracują w grupach poszukiwawczych, zawsze jak z nimi rozmawiam, to twierdzą, że w przypadku, kiedy się zgubimy, należy nie stać w miejscu, słuchajcie, nie stać w miejscu i czekać, aż nas ktoś znajdzie, tylko próbować znaleźć jakąś drogę i dopiero przy niej szukać pomocy, być może przejedzie jakieś auto, ktoś się zatrzyma, użyczy wam telefonu i ktoś z waszych bliskich po was po prostu podjedzie. Teraz w czasie sezonu grzybowego naprawdę dużo osób pojawia się w lesie. W niektórych lasach to w zasadzie nie jest ciężko się zgubić. Właśnie ciężej jest znaleźć miejsce, gdzie nikt nie chodzi, gdzie już ktoś nie był. No właśnie. No ale z tym też, z grzybobraniem, jeszcze są związane inne zagrożenia, o których za chwilę powiem. Na pewno jesteście ich świadomi, ale chyba nie wszyscy tak w 100%. Słuchacie Radia Bonton. Minęła już 10:21.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
7: W wiadomościach sportowych możecie usłyszeć to, co przygotowuje Wam Marcin Petruk. I w sumie jego też możecie w tych wiadomościach usłyszeć. Nie tylko przygotował, ale również je przedstawi. Zapraszam, minęła 10.30.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, aleja 3 maja obok Kauflandu.
10: Ponton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Udanie kolejny sezon pływacki rozpoczęli wychowankowie UKS-u Wodnik Krasnystaw. Dwoje reprezentantów klubu wzięło udział w sprawdzianie wszechstronności pływackiej w Lublinie, który zgromadził blisko 170 uczestników z 17 rodzimych ośrodków, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
12: W kategorii 14-15

0: lat z gwiazdy Bell na 100 metrów stylem dowolnym zajęła drugie miejsce. Pierwsza była w stylu grzbietowym i klasycznym. Piąte miejsce zajęła w stylu motylkowym. I trzecie, co mnie najbardziej chyba cieszy, na 400 metrów stylem zmiennym. Jest to dość morderczy dystans i styl. Niemniej jednak sobie poradziła na tyle, że w klasyfikacji indywidualnej wśród dziewcząt zajęła pierwsze miejsce. Także duży sukces Zuzi na początku sezonu.
1: W Lublinie krasnostawskiego wodnika reprezentował również Igor Smorga, który był drugi w stylu grzbietowym i motylkowym, ósmy w stylu klasycznym, dziewiąty w stylu zmiennym oraz trzynasty w stylu dowolnym. Wspólnie z Zuzanną Stybel zanotowali w tych zawodach progres w personalnych statystykach. Ponownie Andrzej Miciuła.
0: U Igora idzie bardzo dynamicznie. 98% na 100 metrów w stylu dowolnym, 134% na 100 metrów grzbietowym, 135% w stylu klasycznym, 130% w motylkowym i 122% w stylu zmiennym. Zuzia podobnie, 99% w stylu dowolnym, 100% w stylu grzbietowym, 96% w stylu klasycznym, 95%, a więc się poprawiła, w stylu motylkowym i 106% w stylu zmiennym.
1: Zuzanna Stybel oraz Igor Smorga razem wywalczyli ponadto trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Siódmą kolejkę rozgrywek mają za sobą zespoły chełmskiej klasy A. Na miejscu lidera utrzymała się Sparta Rejowiec Fabryczny, która 2-0 pokonała u siebie Sawenę Sawin. Druga lokata należy do Tatranu Kraśniczyn po wyjazdowym zwycięstwie 4-0 nad MKS-em Siedliska. A klasową trójkę zamyka Wiktoria Żmudź, która zgarnęła komplet punktów, pokonując na własnej murawie Start Pawłów. Do zmiany na fotelu lidera nie doszło również w chełmskiej klasie B. Stawce nadal przewodzi KS Bezek po wygranej 5-1 z rezerwami Bugu Hanna. 4 oczka straty do lidera ma Agros Suchawa, który z kolei 2-1 pokonał na wyjeździe Wojsławiu Wojsłowice, a ta plasuje się na trzeciej lokacie. B-klasowe zestawienie zamyka natomiast drugi zespół Witrumu Wola Okruska, który 1-2 uległ u siebie rezerwom Orła Srebrzyszcza.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: wychodząc na grzyby, pamiętajcie, żeby nie robić tego w samotności. Pamiętajcie również, żeby zabrać ze sobą telefon. No ale czy ubierzemy się w jaskrawe rzeczy, żeby łatwiej było nam, łatwiej byłoby służbom nas znaleźć? Raczej nie, bo boimy się kleszczy. No tak, każdy z nas ubiera się właśnie w ciemne ubrania po to, żeby nie rzucać się im w oczy. No ale one się na nas rzucają tak czy inaczej. Nie wiem, czy mogę o to nazwać plagą, czy nie, ale praktycznie z każdym, z kim rozmawiam, kto był w tym roku już na grzybach, to miał do czynienia z kleszczem. No właśnie, mamy dostępnych mnóstwo środków chemicznych, wystarczy się spsikać, popryskać i już jesteśmy nieco pewniejsi naszego bezpieczeństwa. Bolerioza to straszna choroba, w którą nie chcecie mieć, uwierzcie mi na słowo, nic do czynienia, więc lepiej się przygotować na takie wyjście do lasu, a najlepszym rozwiązaniem to byłoby szczepienie. Uważajcie na siebie. Za 19 minut będzie 11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: way. I had to do it the hard way.
1: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości.

0: Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: W wiadomościach na pewno usłyszycie ciekawe rzeczy. Wiadomości zawsze mają to do siebie, że są ciekawe, interesujące. Po to są, żeby właśnie przykuć uwagę słuchacza. No ale jeśli w tym momencie wyjdziecie poza swoje biuro, poza auto i nie usłyszycie tych wiadomości, no właśnie, to szkoda tej pracy naszych dziennikarzy, więc bardzo was proszę, żebyście pozostali jeszcze chwilę. Dosłownie za 10 minut będzie już 11, no i najświeższa dawka wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też skrót wiadomości lokalnych, więc nasi dziennikarze także wam zdradzą najważniejsze rzeczy, które powinniście wiedzieć. Będzie też prognoza pogody. No i ja zapraszam też na ostatnią godzinę programu Bonton na dzień dobry. A 11.40 to jest też czas, kiedy Jarek przegląda kartkę z kalendarza. W tych kwestiach oczywiście muzycznych bardzo blisko się jej będzie przyglądał.
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Reklama.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: tankujący autogaz mają powody do niepokoju. Będą podwyżki. Akcja ratunkowa na Morzu Czarnym po ataku dronów na statki. Nie podróżujcie do Rosji, apelują zgodnie GIS i MSZ. Miriam Lipińska. Tankujący benzynę i olej napędowy mogą chwilowo nieco odetchnąć dzięki powrotowi programu CPN. Na ulgę nie mogą natomiast liczyć tankujący autogaz. Oni muszą się szykować na podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
1: Ponieważ sezonowo mamy wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze, w tym na LPG, ta cena w tym tygodniu może wzrosnąć do średniego poziomu około 3,30 zł, 3,35 zł za litr, natomiast w dalszym

0: Czarnym. Do poprzedniego doszło wczoraj. Drugi dzień akcji nurków minerów w Świnoujściu niedaleko gazoportu. Mają do zneutralizowania 5 lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej. Dwie udało się unieszkodliwić wczoraj, dziś czas na dwie kolejne. Akcja ma potrwać do czwartku, obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Główny inspektorat sanitarny zgodnie z zaleceniami MSZ-u odradza podróże do Rosji. To po śmierci laborantki z Irkucka z Rosyjskiego Instytutu Badającego Dżumę.
1: Dżuma pusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna, tak? To jest, gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwiną się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
0: Mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski. Po śmierci kobiety, która miała zarazić się dżumą płucną po rozbiciu probówki z tym patogenem. W Rosji kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuskiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Są nowe informacje po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Wszystko wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Drugi pilot maszyny zmierzającej do Izraela zaatakował kapitana, by przejąć stery i uderzyć samolotem w lotnisko Ben Guriona. Jak przekazuje teraz amerykańska stacja CBS News, Izrael był gotów zestrzelić samolot, aby zapobiec wykorzystaniu go do ataku na cel naziemny, podobnego do ataków Al-Kaidy z 11 września 2001 roku. Wobec braku kontaktu z kokpitem Izrael początkowo poderwał myśliwce, zawrócił jednak maszyny, gdy samolot skierował się w stronę Arabii Saudyjskiej. I na koniec wracamy do kraju. Dokładnie za godzinę kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt, obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. Decyduje kolejność zgłoszeń, komu nie uda się dziś. Kolejną szansę ma 3 listopada.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Nagranie przedstawiające mieszkankę DPS-u w Nowinach przywiązaną do ramy łóżka było tematem nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Chełmie. Radni domagają się wyjaśnień. Sprawą zajmują się prokuratura i Rzecznik Praw Obywatelskich w placówce. Trwają też kontrole. Uwaga na fałszywe e-maile podszywające się pod lubelski urząd skarbowy. Oszuści informują o rzekomych rozbieżnościach podatkowych i zachęcają do otwarcia niebezpiecznego załącznika. Skarbówka apeluje: nie klikajmy w linki i nie otwierajmy załączników. Podejrzane wiadomości najlepiej zgłaszać do CERT Polska. Za niecałe pół godziny w wiadomościach również zaproszenie na dziś, na 17:00 do sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej, gdzie o tej porze odbędzie się spotkanie autorskie z Haliną Graboś, poetką, autorką fraszek, utworów satyrycznych i pieśni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Więcej chmur tylko na północy, przelotny deszcz na Suwalszczyźnie, ale w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Na zewnątrz już ciepło, już prawie jesteśmy blisko 20 stopni. Po południu na pewno się tyle pojawia, jak zresztą słyszeliście w naszej prognozie pogody. No ale też pewnie przygotowujecie się na nocne przymrozki. No pewnie tak owe lokalnie wystąpią. No to zanim ta noc nastąpi z nocnymi przymrozkami, no to ja was teraz może trochę już tak rozgrzeję bliżej południa. Witam was przy mikrofonie i za konsoletą Dominik Feldman w Radiu Bontonu.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

poranne mgły, wieczorne zachmurzenie, no po prostu trudne warunki jesienne, to zmora kierowców, to trzeba już przyznać. Natomiast my, drodzy kierowcy, mamy też obowiązki w związku z tym, że właśnie no, dzień jest coraz krótszy. Nie mówię tutaj o zmianie opon. Nie. Chodzi o też ważną rzecz, równie ważną rzecz, mianowicie ustawienie waszych świateł. Żebyście przypadkiem drogowymi nie walili ludziom po oczach, to pamiętacie, tak? Ale żebyście światłami mijania nie razili innych, no to o tym możemy zapomnieć. Jeśli ostatnio kupiliście samochód, no to bardzo możliwe, że te światła są nieodpowiednio ustawione. Jeśli mrygają wam ci, co jadą z naprzeciwka i jedziecie na światłach mijania, to też oznacza, że trzeba podjechać gdzie? Na stację diagnostyczną. Tam wam na pewno profesjonalnie ustawią te światła tak, jak należy, żebyście właśnie nie razili innych. Będzie na pewno dużo bezpieczniej. No i też nie zapomnijcie, jak będziecie gdziekolwiek wyjeżdżać na dłuższą czy krótszą przejażdżkę czy podróż, żeby w ogóle sprawdzić działanie tych wszystkich świateł. Jak będzie jakaś poważna mgła i nie będziecie mieli żarówki przeciwmgielnych, będzie problem, który nawet może później okazać się problemem w postaci mandatu.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
6: Na naszym portalu supertydzień.pl właśnie czytam artykuł Marcina o wychowankach chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori. Sięgnęli, słuchajcie, po następne już medale w niedawno rozpoczętym sezonie. Zapraszam do lektury artykułu na naszym portalu. No a teraz zapraszam już do wysłuchania najświeższych informacji lokalnych Radia Bon Ton. Minęła już 11.30.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton o 11.30 przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Sprawa szokującego nagrania z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach trafiła na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Chełmie. Po publikacji portalu Wirtualna Polska, na którym uwieczniono 42-letnią niepełnosprawną intelektualnie kobietę przywiązaną pasami do ramy łóżka, radni domagają się wyjaśnień od władz powiatu i dyrekcji placówki. Sprawą zajmuje się już prokuratura oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Opublikowany materiał filmowy przedstawia nagą podopieczną bez pieluchy, pościeli i materaca z nogami unieruchomionymi pasami przymusu bezpośredniego. Starosta chełmski Piotr Deniszczuk oświadczył, że jest wstrząśnięty nagraniem, a sprawa została natychmiast skierowana do prokuratury. Apelował jednak o powściągliwość w osądzaniu personelu przed zakończeniem śledztwa. Dyrektor placówki Aneta Lipiec jednoznacznie potępiła zarejestrowaną sytuację jako niedopuszczalną i naruszającą godność mieszkanki. Wskazała jednak, że brak oryginalnego pliku źródłowego od dziennikarzy

0: uniemożliwia pełną weryfikację autentyczności nagrania oraz dokładnych okoliczności zdarzenia. Poinformowała również, że zaraz po uzyskaniu informacji o filmie we wrześniu zawiadomiono prokuraturę, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kuratora oraz rodzinę podopiecznej. Władze powiatu przypominają, że w placówce od 2020 roku przeprowadzono 35 kontroli i żadna nie wykazała naruszenia praw mieszkańców. Obecnie w DPS-ie trwają doraźne kontrole ze strony m.in. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Inspekcji Sanitarnej. Podczas burzliwej debaty radni opozycji ostro skrytykowali dotychczasowy nadzór nad placówką. Radny Tomasz Szczepaniak podważał kompetencje i niezależność kontroli ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a radny Marcin Łopacki zarzucał władzom powiatu tworzenie politycznego patronatu nad ośrodkiem. Radny Andrzej Dzirba przypomniał natomiast wcześniejsze zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w DPS-ie. Nadzwyczajna sesja zakończyła się bez podejmowania uchwał personalnych. Zarówno władze powiatu, jak i dyrekcja apelują o wstrzemięźliwość do czasu oficjalnych ustaleń prokuratury i organów nadzorczych. Oszuści podszywają się pod Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie. Do podatników trafiają fałszywe e-maile, które mają skłonić ich do otwarcia niebezpiecznego załącznika. Ostrzega przed nimi Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Wiadomości zawierają numer NIP i podpis osoby podającej się za starszego eksperta skarbowego. Nadawca informuje o rzekomej rozbieżności w rozliczeniach podatkowych i odsyła do raportu w załączniku. Jego otwarcie może narazić odbiorcę na utratę danych lub zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem. Fałszywą korespondencję zdradza m.in. nietypowa nazwa w stopce – Polska Urząd Skarbowy w Polska. Taka instytucja nie istnieje. Treść wiadomości jest ogólnikowa, a widoczny adres e-mail różni się od tego, do którego prowadził umieszczony w niej link. Skarbówka apeluje – nie otwierajmy załączników, nie klikajmy w linki i nie odpowiadajmy nadawcy.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dziś o 17:00 w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się spotkanie autorskie z Haliną Graboś, poetką, autorką fraszek, utworów satyrycznych, tekstów okolicznościowych i pieśni.
2: Pani Halina znalazła się w gronie 13 laureatów prestiżowej nagrody imieniem Oskara Kolberga, przyznawanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Została wyróżniona w kategorii pisarstwo ludowe. Zasługuje na to, żeby odwiedzić ją właśnie w naszej chełmskiej bibliotece. Będzie przedstawiała swoją twórczość, będzie mówiła o kulisach tej twórczości. Wystąpią również zespoły śpiewacze Kora i Rosa z Kamienia. Szykuje się ciekawy, poetycko-muzyczny wieczór w bibliotece, na który serdecznie zapraszam.
0: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Halina Graboś należy do Chełmskiej Grupy Literackiej Lubelska 36 oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od lat pozostaje związana z Kamieniem i kulturą regionu.
1: Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witajcie. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu świętujemy rocznice, które sięgają od pionierów popu aż po rekordy bijące księgi Guinnessa. Zaczynamy od roku 1939. Właśnie wtedy w Nowym Jorku urodził się Jerry Goffin, legendarny autor tekstów, który wraz z Carole King stworzył dziesiątki ponadczasowych hitów, takich jak Will You Love Me Tomorrow i The Locomotion. Przenieśmy się do roku 1946. Tego dnia na świat przyszła Leslie Gore, amerykańska wokalistka popowa, której hity takie jak It's My Party i Judy's Turn to Cry uczyniły ją jedną z największych nastoletnich gwiazd lat 60. Teraz rok 1951. Właśnie wtedy w USA urodził się Kevin Cronin, wokalista, gitarzysta rytmiczny i autor tekstów, najbardziej znany jako frontman kultowego zespołu rockowego Rio Speedwagon. Następnie rok 1954. Właśnie tego dnia na świat przyszedł David Hidalgo, amerykański muzyk, gitarzysta i główny wokalista zespołu Los Lobos. Kolejna ważna data to rok 1982. Właśnie wtedy ukazał się singiel Do You Really Want to Hurt Me zespołu Culture Club. Utwór z charakterystycznym wokalem Boy George'a natychmiast stał się globalnym hitem, wprowadzając new wave i reggae pop do mainstreamu. I na koniec rok 1997, właśnie wtedy singiel Candle in the Wind Eltona Johna uzyskał status 11-krotnej platynowej płyty w USA. Ta piosenka, nagrana jako hołd dla księżnej Diany, stała się najlepiej sprzedającym się singlem wszechczasów, bijąc wszelkie rekordy sprzedaży muzyki na całym świecie. Posłuchajmy tego najbardziej rekordowego i wzruszającego utworu w historii, który poruszył miliardy ludzi na całym świecie. Candle in the Wind 1997.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
6: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
7: Bonton Radio. Na

bardzo przepraszam, ale tak głupio mi to powiedzieć, ale tak po ludzku po prostu się śpieszę, wiecie? Bo za chwilę mam wizytę u dentysty. Ja nienawidzę się spóźniać kompletnie, więc żegnam się z wami błyskawicznie i błyskawicznie oczywiście zapowiadam swój powrót. No, to błyskawicznie będzie jutro po 7, ale jednak dla mnie to naprawdę błyskawicznie, nawet za bardzo. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiejszą obecność w programie Bonton na dzień dobry. Życzę wam spokojnego popołudnia. Trzymajcie się, cześć. Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Reklama.
5: Mamy południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Śmiertelne potrącenie na pasach, zarzuty i areszt dla 21-latka. Ostatnie tango w Buenos Aires. Leo Messi żegna się z reprezentacją. Pasażerowie na gapy w autobusach. Młodzi medycy szukają groźnych bakterii. Ewelina Walczak. Za kratkami poczeka na proces. Na 3 miesiące trafi do aresztu 21-letni Michał Eł, który w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę. Informuje sędzia Bogdan Kijak.
7: Sąd rejonowy w Nowym Sączu powołał się na obawę utrudniania postępowania przez podejrzanego poprzez nakłanianie świadków do składania nieprawdziwych zeznań.
6: Podejrzanemu zarzucono spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas uczestniczenia w nielegalnym wyścigu. Są nowe informacje na temat nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydgiera w Krakowie. Ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Zanim strażacy dotarli na miejsce, pacjentów z tego piętra wywoziły pielęgniarki, powiedział Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
8: Bardzo bohaterską postawą wykazały się pielęgniarki. Natychmiast zaczęły ewakuować pacjentów leżących na łóżku.

0: Messi. Cała Argentyna szykuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
1: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, dwa triumfy w Copa America i dwa finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitną. Pasy.
0: I niezależnie od tego, ile bramek padnie, cały piłkarski świat wstrzyma oddech, by pożegnać mistrza. Czego dotykamy w drodze do pracy? We wrocławskich autobusach i tramwajach ruszyło polowanie na groźne bakterie. Przez najbliższe 2 tygodnie studenci Uniwersytetu Medycznego będą pobierać próbki z siedzeń, poręczy i kasowników. Akcja nosi nazwę Pasażerowie na gapę. Naukowcy chcą sprawdzić, czy w miejskiej komunikacji kryją się niebezpieczne, lekooporne drobnoustroje.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: No to patrzymy, co tam w pogodzie. W tym momencie mamy około 18-19 stopni na termometrach. Jest pięknie i słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne dość wysokie, 1021 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. Już patrzę na powietrze. Jakość jego jest dobra i w najcieplejszym momencie dnia, około 15, będziemy mieć 21 stopni.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
3: W tej audycji nie używamy głosów AI. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy na zegarach 12.04 w głośnikach Jerry Halliwell i It's Raining Men. No właśnie, a propos padania, od piątku ma padać, w weekend ma padać, a w czwartek, słuchajcie, 25 stopni. Szaleństwo, szaleństwo.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj proekologiczne działania każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa decyzja.

0: definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Soul Me Tam w Radiu Bon Ton w rytmie dnia oczywiście. Na zegarach 12.20, za chwileczkę Simple Minds, później Krzysztof Krawczyk i 12.30 Sport z Marcinem Petrukiem. Ja chciałabym wrócić do tematu pogody, bo jesień oszalała, no ale co tam, przecież to normalne, jesień jest kobietą. Słuchajcie, w czwartek ma być nawet 25 stopni. Później już będzie po 16-17 i deszcz, i dobrze, niech deszcz wraca, bo ucherka ostatnio widziałam, ktoś tam na Facebooka wrzucił, ona nie istnieje, nie ma jej, a fajnie byłoby, gdyby tam szumiała.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Już są na wyciągnięcie ręki okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
3: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na Kup Bileci. PL, bilety na PL oraz w HDK.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
7: Sport, Marcin Petruk. Trzecia kolejka drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet na plus dla zespołu gospodyń z Astra Leśniowice. W pierwszej grupie zawodniczki nie dały szans rywalkom, pokonując 2-0 Azymut Wierzbica oraz 2-1 OutTeam Zamość, mówi atakująca Dorota Kozyrska.
8: Za nami dwa niezwykle wymagające skupienia mecze, których rywalki zawiesiły poprzeczką bardzo wysoko. W pierwszym spotkaniu świetnie przygotowane przeciwniczki odskoczyły nam w pewnym momencie na kilka punktów. Podjęłyśmy jednak zaciętą walkę, wyrównałyśmy wynik i ostatecznie wygrałyśmy 2-0. Drugi mecz zaczął się od gładko wygranego seta, ale w kolejnym musiałyśmy uznać wyższość rywalek. Po dramatycznym boju w tiebreaku udało nam się jednak wydrzeć drugie zwycięstwo. Bardzo dziękujemy rywalkom za tak twarde warunki i świetne widowisko.
7: W drugiej lidze niepokonane okazały się natomiast siatkarki z drużyny Są Gorsi. Panie nie straciły żadnego seta, wygrywając z drugim zespołem Astra Leśniowice oraz drugim zespołem Azymutu Wierzbica, wspomina atakująca Ewa Janczarek.
9: Nasz zespół to są dziewczyny, które na co dzień już nie trenują, więc spotykamy się tylko na meczach. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwe, że udało się zmagania zakończyć pozytywnymi wynikami dla nas, dwa mecze po 2-0. Chcielibyśmy również podziękować organizatorom również za wspaniałą atmosferę i takie podejście otwarte do nas w duchu fair play i duchu

0: rywalizacji sportowej.
1: Czwarta kolejka siatkarskich zmagań w Leśniewicach rozegra się w najbliższy weekend. Początek drugiej części sezonu cały czas dobrze układa się dla zapaśniczek Cementu Gryfa Chełm. Reprezentantki klubu wróciły z medalami ze Stoczka Łukowskiego, w którym rozegrały się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
2: Zdobyły 8 medali i drugie miejsce drużynowo. W grupie młodziczek srebrne medale wywalczyły Eliza Mękalska, Lena Kutarba, Lena Chudzicka, a medale brązowe wywalczyły Stella Kozak i Martyna Maciukujewicz. Natomiast w grupie dzieci brązowe medale zdobyły Gabriela Jączyk, Patrycja Sawicka i Kornelia Sarzyńska. Serdecznie gratulujemy naszym zawodniczkom i trzymamy kciuki za kolejne starty.
1: Do czempionatu zapaśniczki Cementu Gryfa przygotowali trenerzy Alicja Piersa i Dariusz Kucharski.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio.

Lost Frequencies i Live It All, czyli przeżyj to wszystko. Sam Fender za chwileczkę, Rain Me In razem z Olivia Dean. Ach, to jest cudowne. No i Kroniki Miasta, na które serdecznie zapraszam. Kroniki Miasta, czyli to, co było kiedyś, a to, co jest teraz, to się nazywa kartka z kalendarza i właśnie ona teraz wjeżdża. Dzisiaj mamy wtorek, 6 października. Imieniny obchodzą Artur, Brunon oraz Fryderyka. Wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta? Dwa. Dzień Borsuka oraz Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Przyznam wam się szczerze, że myślałam, że borsuki to nie są nasze rodzime zwierzaki i tak dalej. Pierwszy raz borsuka zobaczyłam na ulicy i się przeraziłam.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: złym. Aha.
1: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. Donosili dziennikarze Sztandaru Ludu w numerze z 5 listopada 1971 roku. I dzięki tej notatce wiemy, że z tamtej okazji w sali widowiskowej Powiatowego Domu Kultury odbyła się uroczysta akademia. Oprócz młodzieży i pracowników zakładu o historii i znacznych osiągnięciach ZDZ w Chełmie mówił jego ówczesny dyrektor, inżynier Andrzej Tomza. Wspominał, że pierwsze lata placówki nie należały do łatwych. Zakład nie posiadał własnych pomieszczeń i odpowiednio przygotowanej kadry nauczycielskiej. Dopiero w roku 1900

0: 1960 placówka otrzymała duży budynek przy ulicy Lwowskiej. Stało się wówczas możliwe rozwinięcie szerokiej działalności związanej z przygotowaniem kwalifikowanych rzemieślników dla potrzeb przemysłu i usług. O rozwoju ZDZ w Chełmie miały przemawiać liczby. Jeśli w roku 1964 zorganizowano 45 kursów o różnej specjalności, to w 1971 zakład miał już ich na swoim koncie 60 i pod tym względem zajmował jedno z czołowych miejsc w województwie.
1: Już kilkakrotnie informowaliśmy o funkcjonowaniu tej placówki. Rzeczywiście w roku 1951 powstał oddział Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, oddział chełmski. No i tutaj takie podsumowanie 20 lat działalności. Trzeba przyznać, że kilka szczegółowych informacji, jak chociażby kwestia lokalizacji. Początkowo rzeczywiście szkoła, która skupiała się na kursach zawodowych, początkowo taki był wymiar aktywności, funkcjonowała w różnorodnych obiektach na terenie Chełma. Dopiero w roku 1960 otrzymała zabudowania dawnej fabryki maszyn rolniczych przy ulicy Lwowskiej. Tych fabryk było kilka w Chełmie. Taka była najmniej znana, należała do dwóch przedsiębiorców, Bokuszewskiego i Blumenfelda. No i po II wojnie światowej została przejęta. No i postanowiono część zabudowań właśnie przeznaczyć na potrzeby ZDZ-u. Z czasem oczywiście obiekt też uległ pewnej rozbudowie. No i jest też informacja o tej działalności, głównie kursy, ale rzeczywiście też ważny moment, powołanie w ramach placówki zasadniczej szkoły zawodowej dla pracujących. I to była taka druga specjalność. Czasem zresztą zakład funkcjonujący do dzisiaj głównie skupiał się na prowadzeniu właśnie szkół zawodowych o bardzo różnorodnych kierunkach. Tutaj też jest kilka takich informacji. Sam jubileusz potraktowano bardzo poważnie. Uroczystość w Powiatowym Domu Kultury. Sporo informacji o kierującym placówką. Andrzej Tomza akurat w tym czasie kierował placówką. No i jak to zwykle z takiej okazji wręczanie różnorodnych dyplomów, odznaczeń. Starano się nadać temu taki wymiar. Placówka dosyć mocno zakotwiczyła się, trzeba przyznać. W Chełmie rozszerzała swoje działania, prowadząc kolejne kierunki. No i w zasadzie do dzisiaj placówka funkcjonuje, jest jedną z tych szkół średnich, zawodowych, funkcjonujących na terenie naszego miasta, no i właśnie funkcjonująca w tych zabudowaniach przy ulicy Lwowskiej.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Na oferta na stronie dentado.pl.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
8: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
9: Bonton Radio. W rytmie.

Wonton w rytmie dnia, tuż przed godziną 13, za chwileczkę Teddy Swims i Break Up in Reverse. A co w wiadomościach? No tutaj ciekawie się dzieje, jak czytam, byli obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Zaniżanie cen paliwa przed wyborami. O kurde, no to nieźle się tam bawią. Zostańcie i posłuchajcie.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: Mamy 13:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
12: Odwołany proboszcz zgodził się opuścić parafię w Grójcu. Nobel z fizyki przyznany znamy tegorocznego laureata. Sukces orzechowej akcji Stołeczne zwierzęta mają już zapasy. Ewelina Walczak. Koniec głośnego konfliktu w podoświęcimskim Grójcu. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oświadczył po spotkaniu z odwołanym z funkcji proboszcza w Grójcu księdzem Józefem Zborkiem, że zgodził się on podporządkować i opuścić parafię. Dodał, że duchowny dopuścił się poważnego przestępstwa kanonicznego, mówi ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel.
13: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
12: Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów Kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana. Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
14: The Royal Swedish Academy of Sciences.
15: Jako Królewska Szwedzka.
14: The Royal Swedish Academy of Sciences.
15: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

0: zatonął turecki statek handlowy. Jego zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
0: Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Warszawskie Zoo kończy tegoroczną zbiórkę orzechów i żołędzi. Magazyny są już pełne dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. Zebrane dary wzbogacą dietę m.in. żubrów, żyraf i małp. Jesienne przysmaki posłużą też opiekunom jako nagrody podczas medycznych treningów oraz do organizowania zwierzakom specjalnych zabaw w ukrywanie i poszukiwanie jedzenia.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Hotel Mosir przy stadionie w Chełmie ma zostać rozebrane. Miasto wskazuje na zły stan budynku i około 600 tysięcy złotych rocznej straty. Obiekt opuści 5 organizacji. Termin i koszt rozbiórki nie są jeszcze znane. Policjanci kontrolują dziś użytkowników hulajnóg elektrycznych. W całym województwie lubelskim sprawdzają sprzęt, uprawnienia i przestrzeganie przepisów. Od początku roku do końca września odnotowano w regionie 41 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg. Jedna osoba zginęła. Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski z podwyżką o 1600 zł od października zarabia miesięcznie 21 070 zł brutto. Uchwałę jednogłośnie poparło 13 radnych obecnych na sesji. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach. Mamy je dla Was o 13.30.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: No to tak, na ten moment w pogodzie nuda, na termometrach 20 stopni, zachmurzenie umiarkowane, tak patrzę, tak jest. I piękne słońce, wiatr 20 km na godzinę, więc już go tam można troszeczkę poczuć. Ciśnienie atmosferyczne 1021 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. No i jakość powietrza dobra, czyli jest przepięknie.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bon Ton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
5: Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Witam Was serdecznie, Kinga Miszczyk, Radio Bon Ton w rytmie dnia. Jak zwykle do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty. Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
10: Bonton Radio.

Sugar Babes, About You Now w Radiu Bonton w rytmie. Miałam to takie trzy fajne dziewczyny. Ciekawe, czy wrócą jeszcze na scenę muzyczną, bo ostatnio jest to modne, że wracają właśnie po latach. Na przykład do Pussycat Dolls dziewczyny grały ostatnio w Warszawie. Nicole się spóźniła, było śmiesznie. No właśnie, powiedzmy, że Nicole to główna gwiazda i wiecie, taki występ bez głównej gwiazdy na Dzień Dobry to tak o słabo. Tom Grennan za chwileczkę, później Mrozu i 13.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 13.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Hotel Mosir przy stadionie w Chełmie ma zostać rozebrany. Miasto tłumaczy decyzją złym stanem technicznym budynku i wysokimi kosztami jego utrzymania. Obiekt przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 15A ma zostać najpierw wyłączony z użytkowania, a następnie rozebrany po przeprowadzeniu wymaganych procedur. Jak informuje chełmski magistrat, przychody z działalności hotelowej i wynajmu pomieszczeń nie pokrywają kosztów ogrzewania, energii, mediów i bieżącej eksploatacji. Według danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działalność prowadzona w budynku przyniosła około 600 tysięcy złotych straty w ciągu roku. Miejscy urzędnicy wskazują też, że obiekt wymagałby szeroko zakrojonego remontu i modernizacji, a wydatki na ten cel byłyby niewspółmierne do możliwości jego dalszego wykorzystania. Zamknięcie budynku oznacza również wyprowadzkę 5 działających tam organizacji. Z 4 zawarto już porozumienia w sprawie rozwiązania umów. Część z nich ma opuścić pomieszczenia do 20 października, kolejne do końca miesiąca. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpocznie się rozbiórka, ani ile będzie kosztowała. Miasto prowadzi obecnie formalności i ma dopiero ustalić sposób finansowania tej inwestycji. Dziś od rana policjanci w całym województwie lubelskim kontrolują użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdzają sprzęt, uprawnienia i zachowania na drodze. Powód jest poważny. Od stycznia do końca września doszło w regionie do 41 wypadków z udziałem właśnie użytkowników hulajnóg. Jedna osoba zginęła, a 34 zostały ranne. Podczas dzisiejszej akcji mundurowi zwracają uwagę na wyposażenie hulajnóg i ich modyfikacje techniczne. Sprawdzają też, czy kierowcy mają wymagane uprawnienia. Kontrole obejmują również wykroczenia innych uczestników ruchu wobec osób jadących hulajnogami. To także okazja do rozmów z młodzieżą i dorosłymi. Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna jest środkiem transportu, a jej użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swoje i innych. Szczególnej ostrożności wymaga jazda po chodniku. Jak przypomina policja, można z niego korzystać tylko w określonych sytuacjach.
7: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Radni w Rejowcu jednogłośnie zdecydowali o podwyżce wynagrodzenia dla burmistrza Tadeusza Górskiego. Od 1 października jego miesięczna pensja brutto wynosi 21 070 zł, co oznacza wzrost o 1600 zł. Dotychczasowe pobory włodarza obowiązywały od maja 2024 roku i wynosiły 19 470 zł brutto. Jak wyjaśniła sekretarz urzędu Ewa Markowska, przyjęcie nowej uchwały wynikało bezpośrednio z rozporządzenia Rady Ministrów, które zaktualizowało tabelę wynagrodzeń dla włodarzy gmin liczących do 15 tysięcy mieszkańców. Jedna osoba, 23 lata doświadczenia w montażu i miesiące pracy z generatywną sztuczną inteligencją. Jacek Wawryszuk stworzył film Paint the Series, udowodniając, że jeden twórca może zrealizować od A do Z produkcję filmową, która może dorównać jakością hitom z platform streamingowych. Od scenariusza przez wygenerowanie lokacji w Miami i na Jamajce, aż po muzykę, dialogi i finansowanie. Cała produkcja powstała bez udziału tradycyjnej ekipy filmowej. Bohaterowie filmu to cyfrowi artyści znani już z wcześniejszych projektów muzycznych autora. O roli sztucznej inteligencji w tym procesie mówi sam reżyser.
0: Pamiętajmy, że to jest tylko narzędzie, a o ostatecznym efekcie decyduje i praktyka moja oraz doświadczenie w branży wideo oraz treściach, wyczucie kadrów, rytmu montażowego, no i wiadomo opowiadanie historii. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć, jaki jest efekt tej dwuletniej przygody związanej z generatywną sztuczną inteligencją, zapraszam 9 października w kinie we Włodawie. Będzie premiera tego filmu. Film trwa 50 minut, to jest taki średni metraż.
8: Projekcja rozpocznie się o 17.30. Aby zachować uroczysty charakter wydarzenia na premierę, obowiązuje strój galowy.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Queen, Bandit i Zara Larsson, Symphony w Radiu Bonton w rytmie dnia. Za chwileczkę Tame Impala, no i Planeta w 5 minut. Zbliżają się do nas poranki, dnie, gdzie będzie padać. No i oczywiście będą grzyby, bo grzyby rosną po deszczu. Nie wiem, czy wiecie, no ci, co zbierają grzyby, na pewno wiedzą, ale nie wszystkie grzyby można zbierać. Są grzyby objęte ochroną i za zbieranie takich grzybów, słuchajcie, grozi nawet kara grzywny. Wśród jadalnych grzybów, których dziko rosnących okazów nie wolno zbierać bez odpowiedniego zezwolenia, są m.in. maślak trydencki, boczniak mikołajkowy, trufla wgłębiona, borowik królewski, soplówka jeżowata. Ochroną częścią obejmuje natomiast maślak błotny, ozorek dębowy, siedziunia, ale fajne nazwy.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Jest zimny poranek, patrzymy przez okno i gdzieś zniknęło pół miasta, jak na przykład wczoraj czy dzisiaj. Drzewa są, ulica jest, samochody są, ale wszystko wygląda, jakby ktoś przykrył świat mleczną szybą. Mgła. I chociaż wygląda trochę tajemniczo, z naukowego punktu widzenia jest zjawiskiem całkiem konkretnym, bo mgła to właściwie chmura, która znalazła się przy samej powierzchni Ziemi. Żeby powstała, potrzebujemy przede wszystkim wody w powietrzu i odpowiedniej temperatury. Powietrze zawiera parę wodną. Normalnie jej nie widzimy, bo jest gazem. Ale kiedy powietrze zostanie odpowiednio mocno ochłodzone, może osiągnąć tak zwany punkt Rosy. Znamy to z naszych okien. To temperatura, przy której powietrze nie jest już

0: stanie utrzymać całej znajdującej się w nim pary wodnej. Część tej pary zaczyna się więc skraplać, ale niekoniecznie w postaci dużych kropli, które od razu spadają na ziemię. Powstają mikroskopijne krople wody zawieszone w powietrzu i właśnie tę zawiesiną widzimy jako mgłę. Czyli można powiedzieć, że kiedy rano patrzymy na mgłę, patrzymy na ogromną liczbę maleńkich kropelek wody unoszących się tuż przed naszymi oczami. Dlaczego więc mgła tak często pojawia się jesienią? Bo jesienią mamy idealne warunki do jej powstawania. Dni są coraz krótsze, noce dłuższe, a powierzchnia Ziemi po zachodzie słońca szybko się wychładza. Przy gruncie robi się więc zimniej niż wyżej. Jeżeli powietrze jest jednocześnie wilgotne, wystarczy odpowiednie ochłodzenie i zaczyna się. Najczęściej mgłę zobaczymy właśnie nad ranem. Po wschodzie słońca Ziemia i powietrze zaczynają się ogrzewać, krople stopniowo odparowują i widoczność wraca. Dlatego jesienna mgła może pojawić się rano, a kilka godzin później nie zostać po niej nawet śladu. Ale mgła nie wszędzie powstaje tak samo. Często pojawia się w zagłębieniach terenu i dolinach, gdzie chłodne powietrze może się gromadzić. Dlatego jednego ranka możemy przejeżdżać przez fragment drogi z powitą mgłą, a kilkaset metrów dalej mieć już idealną widoczność. To nie magia. To po prostu różnica temperatury, wilgotności i ukształtowania terenu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mgła robi bardzo skutecznie. Ogranicza widoczność. No tak. Krople wody rozpraszają światło, reflektory samochodu nie przechodzą więc przez mgłę tak jak przez czyste powietrze. Zamiast oświetlać drogę daleko przed samochodem, światło jest częściowo rozpraszane już na znajdujących się przed nami kroplach. Dlatego podczas gęstej mgły światła mogą wręcz tworzyć jasną ścianę. I dlatego jesienią szczególnie ważne stają się światła, odblaski i dostosowanie prędkości do widoczności. To podkreślamy grubą, czarną krechą. A więc, kiedy następnym razem rano hełm będzie wyglądał, jakby ktoś wyłączył ostrość obrazu, pamiętajcie, to chmura zeszła na ziemię. Romantycznie. Właściwie powstała właśnie tutaj z powietrza, które zrobiło się zbyt chłodne, żeby utrzymać całą znajdującą się w nim wodę. I tak zwykła jesienna mgła okazuje się całkiem efektownym eksperymentem meteorologicznym, tylko że zamiast w laboratorium, laboratorium mamy za oknem. Przypominam, otwieramy oczy, zamykamy oczy, otwieramy uszy, nozdrza, wdychamy, badamy, chłoniemy jesień. Dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia. You shot me and you

Taylor Swift w Radiu Bonton w rytmie dnia, tuż przed godziną 14. I Knew It, I Knew. To jest utwór z Toy Story 5, który oglądałam w zeszły weekend z córką. Bardzo, bardzo fajna animacja, całkiem przyjemnie się oglądało. No i co, Taylor wraca chyba do korzeni, można powiedzieć, bo to jest ten styl, z którego ja właśnie znam ją. Teraz David Guetta, Sam Martin, Dangerous. No i słuchajcie, będzie za chwilę w wiadomościach o tym, co się stało wczoraj z alertem RCB, który popłynął na falach komórkowych nie do lubelskiego, tylko do lubuskiego. No ludzie święci.

0: jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Watch Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Watch Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Reklama.
11: Mamy 14, zapraszam na wiadomości w radiu Bon ton.
12: Nowe ceny na stacjach, znamy maksymalne kwoty za litr. Alertowy chaos, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z błędu. ZUS rzadziej kontroluje firmy, ale uderza celniej. Ewelina Walczak. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach w środę. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 86 groszy. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7 zł 74 grosze. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7 zł 80 groszy za litr. Poselskie kontrole w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa czy wnioski o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To efekt pomyłki, do jakiej doszło w rządowej instytucji. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła także do odbiorców w województwie lubuskim. Gdy zorientowano się o błędzie, wysłanie SMS-ów przerwano. Te jednak trafiły do części mieszkańców, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
13: Trwa postępowanie wyjaśniające, co było powodem tej pomyłki. Analizowane są procedury, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości już nie dochodziło.
12: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. Pozwy w trybie wyborczym, odwołanie od sądowych decyzji i niewykluczone kolejne sprawy. Tak na razie wygląda drugi tydzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
14: Spór kandydatów coraz częściej przenosi się z ulic miasta na salę sądową. Najpierw z powodu słów Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być otwarci na współpracę z nim po wyborach. Gibała z kolei pozwał Monikę Piątkowską za jej wypowiedź, że jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. W obu tych przypadkach sąd uznał słowa kandydatów za nieprawdziwe. Wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni wyborczy spór, który zakończy się w sądzie jeszcze przed drugą turą.
12: Główny inspektorat sanitarny od
14: drugą turą.
12: Główny inspektorat sanitarny odradza Polakom wszelkie podróże do Rosji. Ma to związek z wcześniejszymi doniesieniami.

0: algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 90 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: No to patrzymy, co w pogodzie. Temperatura w tym momencie 21 stopni mamy. Piękne słońce, troszeczkę chmur na niebie. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1021 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr, jakość powietrza dobra. No i mamy lekki wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
1: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
2: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Jesteśmy po godzinie 14, a więc żeby stało się zadość tradycji, teraz zapraszam Państwa na gościa Radio Bonton.
4: Gość Radia Bonton.
5: Dzień dobry, Monika Łupkowska. Dzisiaj z nami w studiu Radia Bonton jest
6: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie, gmina Wierzbica.
5: I będziemy rozmawiać o kobietach. Przede wszystkim o pewnym święcie i też wydarzeniu, które Państwo będziecie organizować 15 października. Jakie to święto? No i też trzeba wspomnieć, że ta data nie jest przypadkowa.
6: Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji postanowiłam razem ze swoim kołem zorganizować spotkanie dla kobiet wiejskich, ale będą też kobiety z miasta, ponieważ w naszym regionie no nie ma chyba nikogo, kto w jakiś sposób nie byłby związany z wsią.
5: Powiedzmy, co też na tym wydarzeniu się wydarzy. Zacznijmy może od konferencji.
6: Konferencja rozpocznie się panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział kobiety ze wsi, które prowadzą swoje biznesy, gospodarstwa, które związały swoje życie z wsią. Następnie głos zabierze przedstawicielka Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z Zamościa, która przypomni nam o tym, jak ważne jest zdrowie, ponieważ październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Udział wezmą również lokalni partnerzy, którzy wspierają, zatrudniają i dbają o kobiety oraz te kobiety, które, tak jak mówiłam, prowadzą swoje biznesy. Następnie odbędzie się koncert piosenek kobiecych, wyśpiewanych przez kobietę, panią Halinę Mysakowską, dla kobiet. Tytuł koncertu: Kobiety kobietom, muzyczne spotkanie. I na zakończenie konferencji odbędą się już takie luźniejsze rozmowy między uczestniczkami przy kawie, herbacie i bardzo zdrowych przekąskach i ciasteczku.
5: Tak jak teraz Pani słucham, to te w sumie wszystkie inicjatywy, za którymi Pani też stoi i Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie, zawsze tak właśnie wspierają kobiety, że to jest taka grupa docelowa, która gdzieś tak najmocniej wybrzmiewa w tych wszystkich wydarzeniach, które Państwo organizujecie.
6: Kiedy byłam młodą dziewczyną i to życie na wsi było trudne, chociaż ja pochodzę z rodziny, która posiadała duże gospodarstwo, były maszyny, ale jednak zawsze mi się wieś kojarzyła z ciężką pracą i postanowiłam zrobić wszystko, żeby z tej wsi wyjść, zostawić i urządzić się w mieście. Ale życie pisze swoje scenariusze. Poznałam chłopaka ze wsi. Najpierw mieszkaliśmy na wsi, później próbowaliśmy sił w mieście. Do dzisiaj mamy dom w mieście, ale mieszkamy w ulicy Tarnowskiej, gdzie prowadzimy gospodarstwo. I na początku, jak tam zaczęłam mieszkać, to była rozpacz w kratkę. Nie było drogi, ta polna droga, która była dojazdowa, no po prostu czasami przyprawiała o głębokie nerwy, niemalże depresję, bo naprawdę nie można było wyjechać. W tej chwili mamy asfalty dookoła, zmieniły się czasy, projekty. Pracowałam w samorządzie, więc też wiele udało się

0: wierzbicy zrobić. Ale wiem, jak bardzo trudno było mi się tam, chociaż jestem ze wsi, zaaklimatyzować, bo to już były inne czasy i byłam osobą odpowiedzialną w gospodarstwie, mimo że w tym czasie też pracowałam w szkole, byłam odpowiedzialna za tak zwaną kwitologię, za zaopatrzenie w środki ochrony roślin, w części zamienne, więc dzisiaj wiem, gdzie jest każda, ja to nazywam śrubkownia, gdzie można kupić oleje, piasty, uszczelki, wszystko. Znam nazwy środków ochrony roślin, części maszyn, producentów i takich kobiet na wsi jest bardzo wiele. Ja znam kobiety, które siadają na traktory, mimo że wydawałoby się, że to było w innej epoce, nowoczesne traktory wykonują wszystkie zabiegi agrotechniczne. Mnie mąż i synowie oszczędzają na razie. Znam kobiety, które chodzą na kursy rolnicze, prowadzą hodowlę i to jest jakby kilka dziedzin. To życie na wsi wymaga od kobiety w gospodarstwie naprawdę szerokiego spektrum wiedzy.
1: Różnych umiejętności też.
0: Do tego też są kobiety, które nie dojeżdżają z wielkich miast, ale mieszkają na wsi i prowadzą na przykład niepubliczny ośrodek zdrowia, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Są stomatologami, pielęgniarkami, nauczycielkami, urzędniczkami, ekonomistami, prowadzą ubezpieczenia. Dzisiaj na wsi można robić wszystko. Tyle, że no, czasami trzeba wyjechać do tego dużego miasta, na przykład na koncert, do kosmetyczki, chociaż kosmetyczka przyjedzie do domu, ale koncert nie przyjedzie. Jesteśmy inne, ale to nie oznacza lepsze lub gorsze niż kobiety miejskie. Życie postawiło przed nami inne wyzwania. Nie mówię, że większe, bo kobiety miejskie mają swoje wyzwania, prawda? Swoje wyzwania i swoje ograniczenia. My też mamy swoje wyzwania i ograniczenia. Dlatego ten Dzień Kobiety Wiejskiej będzie takim spotkaniem wszystkich kobiet, bo każdy jednak ma coś wspólnego z wsią. Nawet jak na ryneczku w Chełmie kupuje słoiczek ogórków od pani, która przyjechała, nie wiem, z Rozdżałowa, z Leśniowic, mleko czy słoiczek grzybków na przykład, czosnek. Więc jest ten związek z wsią. Ludzie wiedzą, że jeżeli jest jakby ta sprzedaż bezpośrednia, a jest jakby moda i całe szczęście i oby trwała na zdrowe jedzenie i kupowanie tego jedzenia prosto od rolnika, rolniczki, do czego no, szczerze zachęcam.
1: No i właśnie dzięki chyba takim wydarzeniom też taka wspólnota się wtedy buduje i wspieranie po prostu też w takich mniejszych miejscowościach jest jak najbardziej duże.
0: Jest duże wsparcie, wspieramy się, widzimy co robimy, mamy do siebie kontakty, ale też na przykład przyjmuję takie telefony, że trzeba kogoś wesprzeć w poszukaniu specjalisty czy miejsca do opieki dla kogoś z rodziny, bo rodzina nie daje rady. I ja się cieszę, dumna jestem z tego, że przez te lata wyrobiłam, nie wiem jak to nazwać, kontakty, markę, no nie wiem, coś fajnego, pozytywnego, że ludzie mają odwagę, panie mają odwagę, zwykle są to panie. Panie nie mają problemu, żeby wyciągnąć rękę po prośbie albo żeby udzielić pomocy. No, panowie są inni, nie znaczy gorsi. Tych telefonów jest dużo, kilka w tygodniu czasami z prośbą o reakcję, pomoc i wspieramy się, zastanawiamy się. Czasami mówię, wiesz co, lepiej niech nie ja będę tą osobą, która ci pomaga, ale wiem, kto ci może pomóc. I daję kontakt albo wskazuję kogoś, tak? I panie, dziewczyny bardzo sobie to cenią. Ja cenię sobie to bardzo, bardzo. Czuję się potrzebna. Czuję się szczęśliwa z tego powodu.
1: No właśnie, też poruszyła pani dobry aspekt, bo podczas tego wydarzenia też będzie akcja charytatywna.
0: Będzie również akcja charytatywna. Będziemy zbierali pieniążki dla Szymona Zelenta. Wszelkie wydarzenia, jakie organizuję, czy ja, czy Koło Gospodyń Wiejskich, od wielu miesięcy wspieramy właśnie akcję dla Szymona Zelenta. Smutne jest to, że rodzice, rodzina Szymonka muszą tak długo czekać i tak długo zbierać te pieniądze, ale nie znam nikogo, kto po prostu wyciągnąłby kilkanaście milionów i po prostu sfinansował leczenie swojego dziecka. Stąd tak ważne jest, aby każdy, kto robi cokolwiek, jakikolwiek event, dopisał Szymka i zbiórkę, no i po trochę może uda nam się tę kwotę zebrać. Jeszcze będzie

0: Jedna akcja prowadzona przez jedną z firm, którą prowadzi Kobieta dla Kobiet, będziemy zbierali stare biustonosze. Nie jest to ani śmieszne, ani wstydliwe, bo zwykle no, po prostu wyrzucamy rzeczy, a one mogą być ponownie części tak wykorzystane i każda pani, która przyniesie już biustonosz, który jest niepotrzebny, otrzyma bon na kwotę 20 zł na nowy biustonosz, nieważne w ogóle, gdzie ten biustonosz kupiła.
1: Czy jeszcze jakieś plany organizacji kolejnych wydarzeń się gdzieś w głowie kiełkują? Może coś jest na myśli?
0: Jest na myśli grudzień. No jak grudzień, no to wiadomo, już klimaty świąteczne i planujemy jako Wiejski Salon Poezji, bo również prowadzę Wiejski Salon Poezji w Wólce Tarnowskiej, zorganizować koncert świąteczny u nas właśnie w salonie w Wólce Tarnowskiej, ale to już może na następne spotkanie.
1: No to zostaje nam teraz zaprosić pani słowami wszystkie nasze słuchaczki.
0: Zapraszam wszystkie panie, które czują swój związek z chełmską wsią, które pochodzą również z chełmskiej wsi na konferencję Kobieta, Wieś, Przyszłość, która odbędzie się 15 października o godzinie 17 w Dworku Pan Tadeusz w Kolonii Żółtańca.
1: Zapraszamy. Dzisiaj moim gościem była
0: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie, gmina Wierzbica.
1: Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Michael Jackson i Smooth Criminal. Powiem wam, że ja osobiście Michaela Jacksona uwielbiam. Nie będzie drugiego takiego na świecie. Już nigdy, nigdy nie było jeden, jedyny król popu. Tak jest. I nie zapraszam do dyskusji. Ania Dąbrowska, Nigdy więcej nie tańcz ze mną za chwileczkę. Później Hania Kuzimowicz i Keira Szkoda na to US. No i Marcin Petruk o 14.30 ze sportem. Wiecie, co mnie dzisiaj spotkało strasznego? Naprawdę pożalę się wam. Papierologia. Powtórzę, papierologia to jest po prostu taka rzecz, której człowiek nie powinien doświadczać. Wypełnianie, poprawianie i to wszystko to jest zmora nad zmorami. Nigdy więcej.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Siódmą kolejką rozgrywek mają za sobą zespoły chełmskiej klasy A. Na miejscu lidera utrzymała się Sparta Rejowiec Fabryczny, która 2-0 pokonała u siebie Sawenę Sawin. Druga lokata należy do Tatranu Kraśniczyn po wyjazdowym zwycięstwie 4-0 nad MKS-em Siedliska. A klasową trójką zamyka Wiktoria Żmudź, która zgarnęła komplet punktów, pokonując na własnej murawie Start Pawłów. Do zmiany na fotelu lidera nie doszło również w chełmskiej klasie B. Stawce nadal przewodzi KS Bezek po wygranej 5-1 z rezerwami Bugu Hanna. 4 oczka straty do lidera ma Agros Suchawa, który z kolei 2-1 pokonał na wyjeździe w Wojsławiu Wojsłowice, a ta plasuje się na trzeciej lokacie. B-klasowe zestawienie zamyka natomiast drugi zespół Witrumu Wola Okruska, który 1-2 uległ u siebie rezerwom Orła Srebrzyszcza. Medalowy początek sezonu mają za sobą reprezentanci UKS-u Wodnik Krasnystaw, którzy brali udział w sprawdzianie wszechstronności pływackiej w Lublinie. Rywalizacja zgromadziła blisko 170 uczestników z 17 rodzimych ośrodków, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
7: W kategorii 14-15 lat Zuzia Zdybel na 100 metrów stylem dowolnym zajęła drugie miejsce. Pierwsza była w stylu grzbietowym i klasycznym. Piąte miejsce zajęła w stylu motylkowym. I trzecie, co mnie najbardziej chyba cieszy, na 400 metrów stylem zmiennym. Jest to dość morderczy dystans i styl. Niemniej jednak sobie poradziła na tyle, że w klasyfikacji indywidualnej wśród dziewcząt zajęła pierwsze miejsce. Także duży sukces Zuzi na początku sezonu.
6: W Lublinie krasnostawskiego wodnika reprezentował również Igor Smorga, który był drugi w stylu grzbietowym i motylkowym, 8 w stylu klasycznym, 9 w stylu zmiennym oraz 13 w stylu dowolnym. Wspólnie z Zuzanną Zdyba zanotowali w tych zawodach progres w personalnych statystykach. Ponownie Andrzej Miciuła.
7: U Igora idzie bardzo dynamicznie. 98% na 100 metrów w stylu dowolnym, 134% na 100 metrów grzbietowym, 135% w stylu klasycznym, 130% w motylkowym i 122% w stylu zmiennym. Zuzia podobnie, 99% w stylu dowolnym, 100% w stylu grzbietowym, 96% w stylu klasycznym, 95%, a więc się poprawiła w stylu motylkowym i 106% w stylu zmiennym.
6: Zuzanna Zdybel oraz Igor Smorga razem wywalczyli ponadto trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
3: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

mówiła mi, tak, mówiła Rotary na jednej z dzikich plaż The Cranberries Dreams już teraz. Po tym Marcin Petruk z informacjami dla kierowców. No i ja tutaj jeszcze ponawiam apel. Jeżeli widzicie, wiecie, że coś się gdzieś tutaj koło nas stało, dzwońcie, dajcie nam znać. 825632222 to bezpośrednio do mnie na antenę, ale nie będziecie na antenie, proszę się nie bać. Albo 825632278 to już tam na nasze biurkowe strefy, gdzie możecie zadzwonić i powiedzieć o wszystkim ewentualnie, co was boli.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli wybieracie się w kierunku przejścia granicznego w Dorohusku, to trwa tam remont nawierzchni, a prace mają zakończyć się mniej więcej za 2 tygodnie. Tymczasem w Chełmie drogowce działają na Przemysłowej, która jest wyłączona z użytku na odcinku między skrzyżowaniami z Rolniczą i Fabryczną. 15 zbliża się wielkimi krokami, co oznacza oczywiście, że na części ulic niebawem zaczną tworzyć się korki. Więcej samochodów będzie się można spodziewać standardowo wzdłuż Alei Armii Krajowej, włącznie z wiaduktem, jak też na rampie Brzeskiej, Lubelskiej i Wojsłowickiej.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio 104 i 9

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Już dziś w KFC.

0: do KFC.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ajć, ring my bell, czyli R&B. Jeżeli coś was ni ziębi, ni grzeje, to macie do tego ambiwalentny stosunek. Coś takiego jak ja do tego utworu. Nie wiem, kto co miał na myśli, ale no niestety kotlet odgrzewany nie wyszedł. Dawid Podsiadło, Kaszka Suchacka w kilometrach już teraz. No i zbliżamy się do godziny 15. Ach, wymarzona 15. Ludzie do domu wracają, jest cudownie. Zaczynają popołudnie, tak? Im to dobrze. No my jeszcze dwie godziny tutaj siedzimy, także jeszcze mamy troszeczkę ze sobą czasu do spędzenia. No jak 15 oczywiście to wiadomości, a tam słuchajcie, ratownicy chcą więcej motoambulansów. Spodobało im się i bardzo dobrze.

0: jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Reklama.
2: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Śledztwo w sprawie cen paliw, 5 osób w rękach służb. Morderstwo w powiecie chrzanowskim, trwa policyjna obława na syna ofiary. Ratownicy chcą więcej motoambulansów. Ewelina Walczak. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
4: Absolutnie nie były na łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen.
3: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z ceny ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Makabryczne odkrycie w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Jeden z członków rodziny znalazł w domu zwłoki 73-letniej kobiety, a obrażenia na jej ciele jednoznacznie wskazują na morderstwo. W związku ze sprawą trwa teraz wielka obława na 49-letniego syna ofiary. W szeroko zakrojonych poszukiwaniach podejrzanego mężczyzny biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec. Ratownicy apelują o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon. Pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. Wciąż jest ich za mało, choć przykładem na to, że motoambulanse realnie się sprawdzają, jest Śląsk. Tam 3 jednoślady interweniowały w tym roku 1,5 tysiąca razy, mówi szef śląskiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
5: To jest podniesienie jakości poprzez właśnie zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu.
3: W 8 województwach nie ma ani jednego motoambulansu. 4 minuty. Tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżka 300 zł czekała na każdego dorosłego Polaka, a nabór ruszył w samo południe. Ze szczegółami Marcin Starzec.
6: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę. A teraz poszło jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
6: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski.
3: Tej jesieni zapominamy o minimalizmie, bo ulicę opanowuje nowy modowy trend poetcore. To romantyczny powrót do przeszłości, mocno inspirowany nowymi ekranizacjami takich klasyków jak Lalka czy Wichrowe Wzgórza.
2: To kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 15.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Chełm traci mieszkańców i szybkość.

0: docelowo stworzyć około 40 miejsc pracy. Po zakończeniu rozmów ruszą przygotowania do budowy. W tym tygodniu Adam Woronowicz spotka się z publicznością w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Aktor znany m.in. z Rewersu, Drogówki czy The Office będzie gościem placówki w czwartek o 17. Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej biblioteki.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: No i tak, jesteśmy w najcieplejszym momencie dnia, na termometrach 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali, co nadal przekłada się na korzystny biometr. No i jakość powietrza dobra.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.

0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: No, jesteśmy po godzinie 15. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie w głośnikach Gibbs, Ego i Forman i ostatni dzień lata, a to było jakieś 2 tygodnie temu. No nic, pogoda jest tak piękna, że możemy przyjąć, że jest.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miejszczyk, zapraszam. Hej, dzisiaj pytanie Niny, uczennicy pierwszej klasy liceum, które, powiem wam, było dla mnie niezłym wyzwaniem, żeby znaleźć odpowiednie dane. Posłuchajmy.
3: Nina, klasa pierwsza liceum. Dlaczego na rynku pracy występuje tak duża dyskryminacja zatrudnienia młodych kobiet

0: które są matkami lub pochodzą z niższego stanu społecznego?
1: To naprawdę dobre pytanie, bo odpowiedź nie jest jednoznaczna. W przypadku młodych matek mówi się o zjawisku motherhood penalty, czyli karze za macierzyństwo. Nie chodzi oczywiście o oficjalną karę. Chodzi o sytuację, w której pracodawca może założyć, że matka będzie mniej dyspozycyjna, częściej będzie korzystać ze zwolnienia albo w przyszłości będzie miała kolejne dzieci. Byłam w tym miejscu, także wiem, o co chodzi. Problem w tym, że takie założenia mogą pojawić się zanim pracodawca w ogóle pozna konkretną kobietę. Badania rekrutacyjne pokazują, że macierzyństwo rzeczywiście może zmniejszać szanse kobiety na zatrudnienie i to jest logiczne jak najbardziej. A co z pochodzeniem społecznym? Tu często działa coś, co socjologia nazywa kapitałem społecznym. Jedna osoba może dorastać w rodzinie, w której wie się, jak napisać dobre CV, gdzie szukać stażu, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej albo po prostu zna się ludzi z różnych branż i nazwisko jest znane. Ktoś inny może nie mieć żadnego z tych zasobów. Nie oznacza to, że jest mniej zdolny. Po prostu zaczyna z innego miejsca. Duże znaczenie ma również wykształcenie. Według danych OECD za 2024 rok w Polsce bezrobocie wśród osób w wieku od 25 do 34 lat wynosiło 8,9% przy wykształceniu poniżej średniego, 4,3% przy średnim i policealnym oraz 2,1% przy wyższym. Czyli problem nie sprowadza się wyłącznie do tego, że pracodawcy dyskryminują. Część nierówności wynika ze stereotypów, część z sytuacji rodzinnej, a część z różnic w edukacji, pieniądzach, kontaktach i możliwościach. Dużo tych zmiennych. I właściwie dlatego równe traktowanie nie zawsze oznacza równe szanse. Bo jeśli dwie osoby stają na tej samej linii startu, ale jedna wcześniej dostała lepsze przygotowanie, kontakty i możliwości, to formalnie startują razem, ale ich sytuacja wcale nie jest taka sama. Nina, jak na pierwszą klasę liceum, całkiem mocna zagwozdka. Także widzicie, trzeba się uczyć i zdobywać wykształcenie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Alola Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Love Life w Radiu Bonton w rytmie dnia, za chwileczkę Bebereksa, później Loi i Gold, no i 15.30 wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Dzisiaj mamy wtorek, ja na antenie będę dopiero w piątek, więc no właśnie, więc zapraszam Was na radiobonton.pl. Już? Tak? Fajnie. Teraz na środku naszej strony jedziemy kursorem, jedziemy i po prawej stronie mamy odnośnik do naszego Facebooka. Tam wielka prośba, żeby wejść, poobserwować, lajkować, komentować i udostępniać.

0: Reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj proekologiczne działania każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
8: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
9: To kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Jest 15.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Chełm traci mieszkańców i szybko się starzeje. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w ubiegłym roku w mieście ubyło 773 mieszkańców. Na koniec ubiegłego roku Chełm liczył 55 661 mieszkańców. Rok wcześniej było ich 56 434. Jednym z głównych powodów spadku jest ujemny przyrost naturalny. W 2025 roku w Chełmie urodziło się zaledwie 261 dzieci, a zmarły 673 osoby. Oznacza to ubytek naturalny na poziomie 412 mieszkańców. Do tego dochodzi ujemne saldo migracji. Wyniosło ono minus 410 osób, co znaczy, że więcej ludzi wyprowadziło się z Chełma, niż się w nim osiedliło. Miasto szybko się też starzeje. Na setkę dzieci do 14 roku życia przypadało około 237 osób w wieku 65 lat i więcej. Dla porównania w Zamościu było to około 214 seniorów na setkę dzieci, a w Białej Podlaskiej 161. Chełm wypada też najgorzej z tej trójki pod względem tempa spadku liczby mieszkańców. Zamość stracił w ciągu roku 672 osoby, a Biała Podlaska 418. Dane pokazują więc, że Chełm mierzy się jednocześnie z trzema problemami: niską liczbą urodzeń, odpływem mieszkańców i szybko starzejącą się populacją. Nowa fabryka i centrum badawcze mogą wkrótce powstać we Włodawie. Władze miasta kończą właśnie negocjacje z japońską firmą Otsuka oraz spółką IC Energy. Planowany zakład docelowo stworzy około 40 nowych miejsc pracy. Zakład ma powstać na terenie należącym do miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w sąsiedztwie miejskiej ciepłowni. Część urządzeń przeznaczonych do przyszłej instalacji została już wcześniej dostarczona do Włodawy. Część urządzeń potrzebnych do uruchomienia instalacji trafiła też wcześniej do miasta. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia będzie nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe. Specjaliści będą tam opracowywać innowacyjne technologie dla całego zakładu. Początkowo rozmowy dotyczyły głównie produkcji pelletu, ale projekt znacznie się rozrósł. Zagranicznych inwestorów przyciągnęło przede wszystkim strategiczne położenie Włodawy. Bliskość granicy z Ukrainą i Białorusią to dla nich główny atut w planowaniu działalności w Europie Wschodniej. Obecne rozmowy biznesowe są już na ostatniej prostej i blisko finalizacji. Po ich oficjalnym zakończeniu od razu ruszą przygotowania terenowe i techniczne do budowy. Burmistrz Wiesław Muszyński zapowiada jednocześnie poszukiwanie kolejnych przedsiębiorców, by konsekwentnie rozwijać lokalną gospodarkę i rynek pracy.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: W czwartek o 17 w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem.
10: Niesamowicie aktywny aktor, który występował w wielu serialach i filmach. Znamy go z popularnej komedii Teściowie i Klara w jej kolejnych częściach. Spotkanie z Adamem Woronowiczem będzie okazją do rozmowy z tym niesamowitym polskim aktorem. Serdecznie zapraszam.
9: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor biblioteki. W dorobku Adama Woronowicza znajdują się role m.in. w takich produkcjach jak Rewers, Drogówka, Kamerdyner, Czas Honoru, Pakt czy The Office. To artysta, który z dużą swobodą porusza się między repertuarem dramatycznym a komediowym.

Filo, Warszawa w Radiu Bon Ton, w Rytmie Dnia, w hełmie oczywiście. Za chwileczkę Taylor Swift i później informacje dla kierowców od Marcina Petruka. A ja mam informacje dla tych, którzy chcą w końcu się wyspać. Słuchajcie, eksperci zgodnie orzekli, że są trzy najważniejsze zasady, które działają, jeżeli chcemy się wyspać. Po pierwsze, postawić na kontrasty, czyli w dzień bardzo jasno, w nocy bardzo ciemno. Okej, z tym się zgadzam. Następne to dostarczanie paliwa rano, oszczędzać żołądek wieczorem. No to wiemy, nie trzeba, nie wolno jeść na wieczór i spać o stałych porach. No to też jest do zrobienia. A teraz uwaga, moi drodzy naukowcy, spróbujcie być mamą jakiegoś tam bobasa, mieć zwierzęta w domu i sąsiadów, którzy na górze tupią. Ha, i co teraz? Handlujcie z tym.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Trwa jeszcze czas korków na chełmskich ulicach, a więc większego ruchu spodziewajcie się na dojazdach do rond Jana Pawła II z Win Idmowskiego, jak też na ulicy Lubelskiej. Ta ostatnia słynie z tego, że kiedy człowiekowi się spieszy, to akurat przejazd kolejowy jest zamknięty. Na prośbę pieszych przekazujemy natomiast apel o większą uwagę przed słabiej widocznymi przejściami, zwłaszcza w centrum. Najczęściej wskazujecie ulicę Podwalną, Pocztową, Kopernika, Narutowicza i Sienkiewicza.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na Kup Bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Vance Joy i Riptide w Radiu Bon Ton tuż przed godziną 16. Jeżeli 16 oznacza to dwie rzeczy. Pierwsza, że osoby, które na 8 przyszły do pracy, właśnie żegnają się ze swoją ukochaną pracą. A po drugie, że za chwilę zbliżają się wiadomości. A tam będzie o tragedii w Nowym Sączu. Kolejny młody kierowca z zarzutami. Tam podobno się chłopaki ścigali, więc to nieciekawie jest. I co będzie jeszcze? O, Szwecja. Wyśle do nas żołnierzy i systemy antyrakietowe. O, jak miło.

0: sam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
1: Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Tamtejszy premier oficjalnie ogłosił, że wyśle do nas systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich głównym zadaniem będzie ochrona kluczowego lotniska, które działa jako węzeł logistyczny NATO dla sprzętu jadącego na Ukrainę. Szef szwedzkiego rządu nie ukrywa, że ta decyzja to bezpośrednia odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Złota i ciepła jesień w pełni. W wielu miejscach w Polsce było dziś znowu ponad 20 stopni. Od kilku dni mgły spowijają jednak wiele regionów nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
2: Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno. A te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
1: Piękna aura ma utrzymać się do czwartku. Od piątku będzie robić się chłodniej, możliwe też opady deszczu. Z góry czysta, turkusowa woda, na dnie zupełnie inny świat. Nurkowie z najpopularniejszego krakowskiego kąpieliska na Zakrzówku wyciągnęli wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszę klozetową. Łącznie z dna wydobyto ponad tonę śmieci, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
3: Często wyciąganie różnych gabarytowych śmieci wiązało się z kilkoma podejściami, opracowanie różnych rozwiązań, więc na pewno nie było to proste.
1: W akcji sprzątania krakowskiego akwenu wzięło udział około 120 osób.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: No tak, trzeba przyznać, że pogoda jest przecudowna. W tym momencie mamy około 21 stopni, jest słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne poszło troszkę

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Muzyka i głos.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Reklama. Bon ton radio. W rytmie dnia.

Eminem, Dear Slim Shady w Radiu Bonton w rytmie dnia. Gdybyście zapomnieli, kiedy ten utwór został wydany, to już śpieszę z przypomnieniem. Był to rok 2000, tak jest, 26 lat temu. Ja wtedy już byłam, że tak powiem, dorosła, a teraz jestem jaka. To jest straszne, że na podstawie utworów możemy określić nasz wiek. Tak, Eminem wtedy był tak jakby na szczycie swoich możliwości. Dawno o nim nie słyszałam nic, no ale może gdzieś tam coś robi, tylko nie ma już, wiecie, MTV i takich innych, Vivy nie ma, więc no nie wiem. Bledka tańcz teraz, później Dante Thomas Miss California i 16:30 dokładnie sport z Marcinem Petrukiem. Gdybym

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Ponton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Następne medale zasiliły dorobek cementu Gryfa Chełmu w niedawno rozpoczętej drugiej części sezonu. Wychowanki klubu zajmowały miejsca na podium w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, których gospodarzem był Stoczek Łukowski, mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
11: Zdobyły 8 medali i drugie miejsce drużynowo. W grupie młodziczek srebrne medale wywalczyły Eliza Mękalska, Lena Kutarba, Lena Chudzicka, a medale brązowe wywalczyły Stella Kozak i Martyna Maciukujewicz. Natomiast w grupie dzieci brązowe medale zdobyły Gabriela Jączyk, Patrycja Sawicka i Kornelia Sarzyńska. Serdecznie gratulujemy naszym zawodniczkom i trzymamy kciuki za kolejne starty.
10: Do rywalizacji zapaśniczki cementu Gryfa przygotowali trenerzy Alicja Piersa i Dariusz Kucharski. 6 zespołów rywalizowało o punkty podczas trzeciej kolejki amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez Astrę Leśniowice. W pierwszej grupie najskuteczniejszy okazał się zespół gospodyń, które pokonały 2-0 Azymut Wierzbica oraz 2-1 OutTeam Zamość, mówi atakująca Dorota Kozerska.
12: Za nami dwa niezwykle wymagające skupienia mecze, których rywalki zawiesiły poprzeczką bardzo wysoko. W pierwszym spotkaniu świetnie przygotowane przeciwniczki odskoczyły nam w pewnym momencie na kilka punktów. Podjęłyśmy jednak zaciętą walkę, wyrównałyśmy wynik i ostatecznie wygrałyśmy 2-0. Drugi mecz zaczął się od gładko wygranego seta, ale w kolejnym musiałyśmy uznać wyższość rywalek. Po dramatycznym boju w tiebreaku udało nam się jednak wydrzeć drugie zwycięstwo. Bardzo dziękujemy rywalkom za tak twarde warunki i świetne widowisko.
10: W drugiej lidze z kolei największą skutecznością popisała się drużyna Sołgorzki, która bez utraty seta pokonała drugie składy Astry Leśniowice oraz Azymutu Wierzbica. Relacjonuje przyjmująca Ewa Janczarek.
13: Nasz zespół to są dziewczyny, które na co dzień już nie nie trenują, więc spotykamy się tylko na meczach. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwe, że udało się zmagania zakończyć pozytywnymi wynikami dla nas, dwa mecze po 2-0. Chcielibyśmy również podziękować organizatorom również za wspaniałą atmosferę i takie podejście otwarte do nas w duchu fair play i w duchu rywalizacji sportowej.
10: Czwarta kolejka siatkarskich zmagań w Leśniowicach rozegra się w najbliższy weekend. Udanie kolejny sezon pływacki rozpoczęli wychowankowie UKS-u Wodnik Krasnystaw. Dwoje reprezentantów klubu wzięło udział w sprawdzianie wszechstronności pływackiej w Lublinie, który zgromadził blisko 170 uczestników z 17 rodzimych ośrodków, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
14: W kategorii 14-15 lat Zuzia Zdybel na 100 metrów stylem dowolnym zajęła drugie miejsce. Pierwsza była w stylu grzbietowym i klasycznym. Piąte miejsce zajęła w stylu motylkowym. I trzecie, co mnie najbardziej chyba cieszy, na 400 metrów stylem zmiennym. Jest to dość morderczy dystans i styl. Niemniej jednak sobie poradziła na tyle, że w klasyfikacji indywidualnej wśród dziewcząt zajęła pierwsze miejsce. Także duży sukces Zuzi na początku sezonu.
10: W Lublinie krasnostawskiego Wodnika reprezentował również Igor Smorga, który był drugi w stylu grzbietowym i motylkowym, ósmy w stylu klasycznym, dziewiąty w stylu zmiennym oraz trzynasty w stylu dowolnym. Wspólnie z Zuzanną Zdybel zanotowali w tych zawodach progres w personalnych statystykach. Ponownie Andrzej Miciuła.
14: U Igora idzie bardzo dynamicznie. 98% na 100 metrów w stylu dowolnym, 134% na 100 metrów grzbietowym, 135% w stylu klasycznym, 130% w motylkowym i 122% w stylu zmiennym. Zuzia podobnie, 99% w stylu dowolnym, 100% w stylu grzbietowym, 96% w stylu klasycznym, 95%, a więc się poprawiła w stylu motylkowym i 106% w stylu zmiennym.
10: Zuzanna Zdybel oraz Igor Smorga razem wywalczyli ponadto trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Siódmą kolejkę rozgrywek mają za sobą zespoły chełmskiej klasy A. Na miejscu lidera utrzymała się Sparta Rejowiec Fabryczny, która 2-0 pokonała u siebie Sawenę Sawin. Druga lokata należy do Tatranu Kraśniczyn po wyjazdowym zwycięstwie 4-0 nad MKS-em Siedliska. A klasową trójkę zamyka Wiktoria Żmudź, która zgarnęła komplet punktów, pokonując na własnej murawie Start Pawłów. Do zmiany na fotelu lidera nie doszło również w chełmskiej klasie B. Stawce nadal przewodzi KS Bezek po wygranej 5-1 z rezerwami Bugu Hanna. 4 oczka stratę do lidera ma Agros Suchawa, który z kolei 2-1 pokonał na wyjeździe Wojsławiu Wojsłowice, a ta plasuje się na trzeciej lokacie. B-klasowe zestawienie zamyka natomiast drugi zespół Witrumu Wola Okruska, który 1-2 uległ u siebie rezerwom Orła Srebrzyszcza.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.

Oskar Cyms. Nie musisz się bać, w Radiu Monton w rytmie dnia. Oczywiście już za sekundę, dwie, The Weekend in Your Eyes. Tak? Już. Na zegarach mamy 16:37, więc powoli będziemy się żegnać. Ale mam dla Was jeszcze Witaminę FM z Jankiem Zielińskim, która już za chwileczkę, także zostańcie z nami.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Oszuści nie śpią i robią się coraz śmielsi. Mówię tutaj o przypadkach naciągaczy pomagających przy wypełnieniu świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych. Janek Zieliński, zapraszam. Otrzymaliśmy w tej sprawie komunikat od Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa ta nie jest nowa, bo zaczęło się od tego, że były reklamy tych ludzi w social mediach. Niestety byli też domokrążcy. Teraz ich schemat jest na takim etapie, że wysyłają listy i gotowe umowy, pełnomocnictwa, cały pakiet dokumentów i za te usługi cenią sobie w okolicach 20 tysięcy złotych. Problem z takimi naciągaczami wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik lubelskiego ZUS.
3: Pośrednicy nadal próbują zarabiać na bardzo wrażliwej grupie, czyli osobach z niepełnosprawnością, i proponują odpłatną pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie wspierające. Za taką, w cudzysłowie, pomoc żądają nawet ponad 20 tysięcy złotych. Do tej pory pukali już do domów osób potencjalnie zainteresowanych świadczeniem. Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające. Ostrzegamy przed taką pomocą, bo wsparcie w wypełnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS, a także na naszej infolinii.
2: Także jeżeli ktoś taki do Was przyjdzie, coś Wam zaoferuje, wyśle, lepiej skontaktujcie się sami z ZUS-em lub poproście o pomoc kogoś z rodziny, bo możecie stracić niemałe pieniądze, a w przypadku podejrzenia oszustwa powiadomcie policję. Świadczenie, o którym cały czas mówimy, przysługuje niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia, którzy otrzymali od komisji orzekającej 70 punktów w skali potrzebnego wsparcia. To taka diagnoza jest potrzebna w pierwszej kolejności. Potem dopiero wchodzi wniosek do ZUS, który, przypominam, pracownicy zakładu pomogą ogarnąć Wam za darmo. Taki wniosek składa się przez ezus, empatia.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Po pozytywnym rozpatrzeniu świadczenie będzie wynosić od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Także zachowajcie czujność i trzymajcie się w zdrowiu, a wiem, że jest Was tutaj niemało, bo dostajemy telefony, mówimy też o sprawach ważnych dla Was w Chełmie i w okolicach. Dziękuję Wam za dzisiaj. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja.
5: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
8: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
9: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
10: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
11: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
12: Reklama. Autopromocja.
13: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
12: Autopromocja.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Self-Aware w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na pożegnanie, słuchajcie, Carla Fernandez jeszcze dorzucam wam do tego wszystko to, co mam. No wszystko to, co mam, to jesteście wy, ten mikrofon, radio, a cudownie, cudownie. Kinga Miszczyk, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. To było 5 godzin wspaniałych, szybko minęło, oczywiście wiadomo dlaczego. My słyszymy, tak jak mówiłam wcześniej, się we piątek, także do usłyszenia na antenie przed mikrofonem. Pa!

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
1: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio. Cicho.

0: Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Półtonowe niewybuchy z czasów wojny, jutro finał wielkiej detonacji. Młodzi Francuzi paraliżują miasta, trwa uczniowski strajk. Ewelina Walczak. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Zatrzymane osoby to byli obecni menadżerowie Orlenu. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami paliwo miało stać się taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
1: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: widzicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura. Trwa policyjna obława po zabójstwie w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Przed południem od ciosów nożem zginęła tam 73-letnia kobieta. Jak informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze poszukują 49-letniego syna kobiety.
2: Najprawdopodobniej dokonał zabójstwa swojej matki. W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcach, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
0: Poszukiwany mężczyzna nie mieszkał z matką, przebywał za granicą, ale niedawno wrócił do Polski. Tysiące uczniów maszeruje przez francuskie miasta. Nad Sekwaną trwa tak zwany Czarny Wtorek. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu bierze udział nawet 40 tysięcy osób. Zakaz wchodzenia do wody w Świnoujściu jeszcze tylko jutro. Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Świnoujściu podczas budowy nowego portu kontenerowego. W czasie akcji saperów zakazane jest wchodzenie do wody w okolicach Świnoujścia. W pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga. Produkcje polskich twórców ogląda w kinach nawet o kilkadziesiąt procent mniej widzów niż przed pandemią. Wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest tu nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Minister Obrony Narodowej zapowiedział wzmocnienie obecności armii na Lubelszczyźnie, baterie Patriot, nowe jednostki i kolejne inwestycje wojskowe. O czym więcej w wiadomościach lokalnych o 17.30. Dziś od rana policjanci w całym województwie kontrolują użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdzają sprzęt, uprawnienia i zachowania na drodze. Od stycznia do końca września doszło w regionie do 41 wypadków z udziałem właśnie użytkowników hulajnóg. Azymut Wierzbica zaprasza do udziału w turnieju charytatywnym w Woli Uchruskiej 17 i 18 października. Rywalizacja sportowa będzie miała na celu wsparcie finansowe Julii Jaworskiej. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach. Do usłyszenia za niecałe pół godziny.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy możliwy słaby deszcz. Miejscami także mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 1 stopnia w rejonach podgórskich do 13 stopni nad morzem. A jutro także nad morzem możliwe słabe przelotne opady deszczu. A rano uważajcie na zanikające mgły.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038. 751 038.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm, Cera.

0: is the answer.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witajcie. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu świętujemy rocznice, które sięgają od pionierów popu aż po rekordy bijące księgi Guinnessa. Zaczynamy od roku 1939. Właśnie wtedy w Nowym Jorku urodził się Jerry Goffin, legendarny autor tekstów, który wraz z Carole King stworzył dziesiątki ponadczasowych hitów, takich jak Will You Love Me Tomorrow i The Locomotion. Przenieśmy się do roku 1946. Tego dnia na świat przyszła Leslie Gore, amerykańska wokalistka popowa, której hity takie jak It's My Party i Judy's Turn to Cry uczyniły ją jedną z największych nastoletnich gwiazd lat 60. Teraz rok 1951. Właśnie wtedy w USA urodził się Kevin Cronin, wokalista, gitarzysta rytmiczny i autor tekstów, najbardziej znany jako frontman kultowego zespołu rockowego Rio Speedwagon. Następnie rok 1954. Właśnie tego dnia na świat przyszedł David Hidalgo, amerykański muzyk, gitarzysta i główny wokalista zespołu Los Lobos. Kolejna ważna data to rok 1982. Właśnie wtedy ukazał się singiel Do You Really Want to Hurt Me zespołu Culture Club. Utwór z charakterystycznym wokalem Boy George'a natychmiast stał się globalnym hitem, wprowadzając new wave i reggae pop do mainstreamu. I na koniec rok 1997, właśnie wtedy singiel Candle in the Wind Eltona Johna uzyskał status

11-krotnej platynowej płyty w USA. Ta piosenka, nagrana jako hołd dla księżnej Diany, stała się najlepiej sprzedającym się singlem wszechczasów, bijąc wszelkie rekordy sprzedaży muzyki na całym świecie. Posłuchajmy tego najbardziej rekordowego i wzruszającego utworu w historii, który poruszył miliardy ludzi na całym świecie. Candle in the Wind 1997.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama. Bon ton.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Reklama.
4: Jest 17.30. Lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. Baterie Patriot na Lubelszczyźnie, nowe jednostki i kolejne inwestycje wojskowe. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wzmocnienie obecności armii w regionie. O szczegółach mówił wczoraj podczas wizyty w Świdniku. Szef MON poinformował, że kilka tygodni temu zdecydował o rozmieszczeniu na Lubelszczyźnie baterii Patriot. Jak podkreślał, mają chronić region i zwiększać poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Kolejne decyzje dotyczą rozwoju 18. Brygady Zmotoryzowanej. Jej jednostki mają powstawać m.in. w Poniatowej. Wojsko nie wykorzysta jednak pierwotnie wskazanego terenu. Według ministra znaleziono tam szczątki polskich żołnierzy, a miejsce wymaga dalszych badań. Alternatywą są 32 hektary gruntów lasów państwowych. Starostwo w Opolu Lubelskim deklaruje także możliwość przekazania szkoły z internatem. W Biłgoraju ma być formowany batalion zmotoryzowany. Rozwijana będzie również obecność obrony przeciwlotniczej. Z kolei w Łukowie mają stacjonować wojska wykorzystujące systemy bezzałogowe. Docelowo minister mówi o możliwości utworzenia tam brygady. Świdnik ma być miejscem stacjonowania śmigłowców wojsk lądowych. Do końca roku mają zostać uzgodnione transakcje między portem lotniczym a wojskiem. To termin uzgodnień, a nie jeszcze uruchomienia bazy. Plany obejmują też inwestycje w rejonie Kraśnika, gdzie stacjonują Abramsy, oraz rozwój zaplecza Lotniczej Akademii Wojskowej w Sobieszynie. Uczelnia ma już tam do dyspozycji kilkadziesiąt hektarów. Kosiniak-Kamysz zapowiedział również starania o to, by w przyszłorocznym budżecie inwestycje wojskowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymały najwyższy priorytet. Dzisiaj od rana policjanci w całym województwie kontrolują użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdzają sprzęt, uprawnienia i zachowania na drodze. Powód jest ważny i poważny. Od stycznia do końca września doszło w regionie do 41 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg. Jedna osoba zginęła, 34 zostały ranne. Podczas dzisiejszej akcji mundurowi zwracają szczególną uwagę na wyposażenie hulajnóg oraz ich techniczne modyfikacje. Sprawdzają też, czy kierowcy mają wymagane uprawnienia. Kontrole obejmują również wykroczenia innych uczestników ruchu wobec osób jadących hulajnogami.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Siatkarki Azymutu Wierzbica zapraszają do udziału w turnieju charytatywnym, który rozegra się w Woli Uchruskiej 17 i 18 października. Rywalizacja sportowa w duchu fair play będzie miała na celu wsparcie finansowe Julii Jaworskiej, która rok temu uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Wskutek zdarzenia doznała wieloodłamkowych złamań kręgosłupa oraz uszkodzenia rdzenia kręgowego. Przeszła skomplikowane operacje, wiele tygodni spędziła w szpitalu. Do udziału w charytatywnej rywalizacji zachęca Dominika Stopa, kapitan Azymutu Wierzbica.
5: W tym wydarzeniu mogą wziąć udział amatorskie drużyny, osoby, które chcą pomóc i którzy tak naprawdę chcą w tym dniu zagrać dla Julii, nie dla siebie. Mamy nadzieję, że zbierze się naprawdę liczna grupa osób. Ten turniej ma na celu pokazać, że sport łączy ludzi, że możemy zrobić więcej razem. Podczas turnieju będą organizowane licytacje. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz Julii, na dalszą rehabilitację, na dojazdy do lekarzy, na sprzęt, którego ona potrzebuje.
4: Zapisy do turnieju w Woli Ufruskiej prowadzone są pod numerem telefonu 665 050 238.
0: Bonton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Jest zimny poranek, patrzymy przez okno i gdzieś zniknęło pół miasta, jak na przykład wczoraj czy dzisiaj. Drzewa są, ulica jest, samochody są, ale wszystko wygląda, jakby ktoś przykroił świat mleczną szybą. Mgła. I chociaż wygląda trochę tajemniczo, z naukowego punktu widzenia jest zjawiskiem całkiem konkretnym, bo mgła to właściwie chmura, która znalazła się przy samej powierzchni Ziemi. Żeby powstała, potrzebujemy przede wszystkim wody w powietrzu i odpowiedniej temperatury. Powietrze zawiera parę wodną. Normalnie jej nie widzimy, bo jest gazem. Ale kiedy powietrze zostanie odpowiednio mocno ochłodzone, może osiągnąć tak zwany punkt Rossy. Znamy to z naszych okien. To temperatura, przy której powietrze nie jest już w stanie utrzymać całej znajdującej się w nim pary wodnej. Część tej pary zaczyna się więc skraplać, ale niekoniecznie w postaci dużych kropli, które od razu spadają na ziemię. Powstają mikroskopijne krople wody zawieszone w powietrzu i właśnie tę zawiesiną widzimy jako mgłę. Czyli można powiedzieć, że kiedy rano patrzymy na mgłę, patrzymy na ogromną liczbę maleńkich kropelek wody unoszących się tuż przed naszymi oczami. Dlaczego więc mgła tak często pojawia się jesienią? Bo jesienią mamy idealne warunki do jej powstawania. Dni są coraz krótsze, noce dłuższe, a powierzchnia Ziemi po zachodzie słońca szybko się wychładza. Przy gruncie robi się więc zimniej niż wyżej. Jeżeli powietrze jest jednocześnie wilgotne, wystarczy odpowiednie ochłodzenie i zaczyna się. Najczęściej mgłę zobaczymy właśnie nad ranem. Po wschodzie słońca Ziemia i powietrze zaczynają się ogrzewać, krople stopniowo odparowują i widoczność wraca. Dlatego jesienna mgła może pojawić się rano, a kilka godzin później nie zostać po niej nawet śladu. Ale mgła nie wszędzie powstaje tak samo. Często pojawia się w zagłębieniach terenu i dolinach, gdzie chłodne powietrze może się gromadzić. Dlatego jednego ranka możemy przejeżdżać przez fragment drogi z powitym mgłą, a kilkaset metrów dalej mieć już idealną widoczność. To nie magia. To po prostu różnica temperatury, wilgotności i ukształtowania terenu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mgła robi bardzo skutecznie. Ogranicza widoczność. No tak. Krople wody rozpraszają światło, reflektory samochodu nie przechodzą więc przez mgłę tak jak przez czyste powietrze. Zamiast oświetlać drogę daleko przed samochodem, światło jest częściowo rozpraszane już na znajdujących się przed nami kroplach. Dlatego podczas gęstej mgły światła mogą wręcz tworzyć jasną ścianę. I dlatego jesienią szczególnie ważne stają się światła, odblaski i dostosowanie prędkości do widoczności. To podkreślamy grubą, czarną krechą. A więc, kiedy następnym razem rano hełm będzie wyglądał, jakby ktoś wyłączył ostrość obrazu, pamiętajcie, to chmura zeszła na ziemię. Romantycznie. Właściwie powstała właśnie tutaj z powietrza, które zrobiło się zbyt chłodne, żeby utrzymać całą znajdującą się w nim wodę. I tak zwykła jesienna mgła okazuje się całkiem efektownym eksperymentem meteorologicznym, tylko że zamiast w laboratorium, laboratorium mamy za oknem. Przypominam, otwieramy oczy, zamykamy oczy, otwieramy uszy, nozdrza, wdychamy, badamy, chłoniemy jesień. Dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Tak, można w Hełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Hełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: pistolet.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
2: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach. Studenci i uczelnie w Lubelskiem szkolą się na wypadek zagrożenia. Warto korzystać z pogody, bo w czwartek ma się zmienić. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na 3 miesiące do aresztu. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
1: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
0: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Świadkowie zeznawali, że sprawca ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Możliwe, że sąd aresztuje też tego drugiego kierowcę. Uczelnie na Lubelszczyźnie zaczęły aktualizować procedury na wypadek zagrożenia. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski. Na wschodzie kraju coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci-Wilk.
2: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
3: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
2: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
0: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników, a dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Został ujęty dziś po południu w lesie w Małopolsce. Wcześniej w domu w miejscowości Zagórze odnaleziono ciało jego 73-letniej matki. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Prezydent Francji obserwował test rakiety zdolnej do przenoszenia broni jądrowej. Emmanuel Macron wziął udział w próbnym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku M51 z francuskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Test odbył się u zachodnich wybrzeży Francji, a nieuzbrojona rakieta spadła do północnej części Atlantyku, setki kilometrów od lądu. Pałac Elizejski podkreśla, że próba dotyczyła najnowszej wersji pocisku, będącego filarem francuskiego odstraszania nuklearnego. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Przez 2 dni będziemy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
0: Zmiana przyjdzie w czwartek.
4: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
0: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy, uwaga, do zera.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Novak Djokovic sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy tu nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio w tym roku zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja to 7 chętnych do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku, potwierdził oficjalnie MKOL. Wszyscy zainteresowani biorą również pod uwagę organizację igrzysk w 2040 lub 44 roku, czym wstępnie zainteresowane są też polskie władze. Powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny. Drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej to konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
7: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana. Tak przynajmniej mówi.

0: na południowym wschodzie będzie pogodnie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 23 na południu. Wiatr przeważnie słaby, a ciśnienie bez większych zmian.
1: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
10: Bonton.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: W Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie od piątku można oglądać wystawę łączącą pracę dwóch artystów powszechnie uznawanych za najwybitniejsze postaci związane z surrealizmem. Choć obu twórców łączy wspólny punkt wyjścia, ich język artystyczny był zupełnie inny. Zestawienie ich dzieł w jednej przestrzeni da rzadką okazję, by porównać dwa sposoby myślenia o obrazie i o tym, co kryje się poza tym, co widzialne. Na ekspozycji zaprezentowany został wybór różnych litografii René Magritte'a z 1967 roku, a więc ostatniego roku życia belgijskiego artysty. To prace, w których powracają najbardziej charakterystyczne dla niego motywy. Znane elementy rzeczywistości pojawiają się w nieoczekiwanych zestawieniach. Krajobraz może zmienić się w ptaka, a ciało zlewać się z niebem. To obrazy, które na pierwszy rzut oka wydają się proste, ale szybko zaczynają budzić pytania. Możemy przeczytać w zapowiedzi wydarzenia. Właśnie ta pozornie prostota sprawia, że dzieła Magritte'a działają tak mocno. Na pierwszy rzut oka wydaje się przejrzyste, niemal oszczędne. Po chwili jednak okazuje się, że uruchamiają serię pytań, co naprawdę widzimy, gdzie kończy się rzeczywistość, a gdzie zaczyna iluzja i czy obraz może mówić coś więcej niż pokazuje. Drugą część wystawy tworzy 7 grafik Salvadora Daliego z cyklu After 50 Years of Surrealism, powstałego w latach 1973-1974. Seria została stworzona niemal pół wieku po ogłoszeniu pierwszego manifestu surrealizmu i ma wymiar podsumowania, powrotu oraz artystycznego komentarza do historii całego nurtu. Dali, w przeciwieństwie do bardziej powściągliwego Magritte'a, budował świat widowiskowy pełen emocji, psychologicznych napięć i symboli. Inspirowały go sny, podświadomość oraz idea psychoanalizy, dlatego jego twórczość często prowadzi widza w stronę tego, co niepokojące, teatralne i intensywne. W prezentowanym cyklu wraca do osób, wydarzeń i tematów szczególnie ważnych w swojej biografii i sztuce. Na grafikach pojawiają się m.in. Gala, Pablo Picasso i Sigmund Freud, ale też religia, Ameryka oraz muzeum, które artysta stworzył według własnej wizji. To nie tylko przegląd motywów charakterystycznych dla Daliego, ale również bardzo osobista opowieść o własnej pozycji w historii sztuki. W tych pracach surrealizm staje się zarazem wspomnieniem, deklaracją i autoportretem twórcy. Dlatego ta wystawa zasługuje na to, aby ją zobaczyć.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Reklama.
5: Bon ton radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Banton. Dziś zabieram was do roku 1986. To był czas, kiedy na listach przebojów królowały takie filmy jak Top Gun, a w radiach dominowała niemiecka szkoła Eurodisco. To właśnie wtedy świat usłyszał drugiego singla kobiety, która miała stać się niekwestionowaną królową tego gatunku. Karolinę Katarina Müller, szerzej znana jako Sissy Catch, udowodniła utworem Cause You Are Young, że jej debiut nie był dziełem przypadku. Warto wspomnieć o człowieku, który stał w cieniu tej produkcji. Dieter Bohlen, mózg operacyjny Modern Talking, po usłyszeniu Karoliny na Festiwalu Talentów w Hamburgu był tak zachwycony jej głosem, że tego samego wieczoru zaproponował jej kontrakt. Cause You Are Young to majstersztyk produkcji tamtej ery. Jeśli wsłuchacie się w linię basową i te charakterystyczne, kosmiczne przejścia na syntezatorach, usłyszycie tam DNA najlepszych lat Italo i Eurodisco. Dieter Bohlen sam twierdził, że Sissy Catch miała w tamtym czasie jeden z najlepszych radiowych głosów w Europie. Czysty, melodyjny i idealnie komponujący się z nowoczesną elektroniką. Cause You Are Young to nie tylko muzyka, to także manifest pokoleniowy. Tekst o młodości, wolności i poszukiwaniu miłości stał się hymnem dyskotek od Berlina po Warszawę. Ale Sissy Catch to był również styl. Jej fryzura, słynna lwia grzywa oraz skórzane kurtki z wielkimi poduszkami na ramionach kopiowały tysiące dziewcząt. Karolinę wprowadziła do popu elegancję zmieszaną z rockowym pazurem, co w połączeniu z tanecznym rytmem dało mieszankę wybuchową. Choć drogi Karoliny i Dietera później się rozeszły w atmosferze skandalu i walki o prawa do pseudonimu, to właśnie Cause You Are Young pozostaje jednym z tych utworów, które przetrwały próbę czasu. Mimo niemal 40 lat na karku, ten numer wciąż potrafi zapełnić parkiet i wywołać uśmiech na twarzy każdego, kto choć trochę tęskni za neonowymi latami 80. Zapnijcie pasy, bo przenosimy się w czasie. Przed nami syntezatory, które nie biorą jeńców, i wokal, który zdefiniował całą epokę. W Radiu Banton ikona, legenda i czysta energia. Sissy Catch i jej wielki hit Cause You Are Young. Lecimy.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
3: Bonton Radio. Po godzinach.

0: sorry. No.
1: Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Światowa Organizacja Zdrowia tonuje obawy wobec dżumy w Rosji. Tonę śmieci wyłowiono z popularnego kąpieliska w Krakowie. Lekarz Dawid Kahn, główna postać afery związanej z warszawskim szpitalem południowym, został już przesłuchany przez prokuratora. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak ocenia WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby w Rosji jest niskie, a w Europie bardzo niskie. Pod koniec września w Rosji zmarła pracownica laboratorium, która miała zarazić się dżumą, mówi polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: To się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Z leżego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
0: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump. Ponad tona śmieci ukryta pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. Katarzyna Młynarczyk.
2: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
3: Parasole, grille, konstrukcje stalowe, obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka, to świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
2: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
3: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
2: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
0: Wracamy do głośnej afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Lekarz Dawid K., jak nazywa go już prokurator, został przesłuchany przez prokuraturę w związku ze śledztwami dotyczącymi szpitala. Prokuratura bada m.in. sprawę podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł oraz nadużycia uprawnień. Więcej informacji śledczy mają przedstawić jutro. Nazywa się Ice Cube, czyli kostka lodu i za jej stworzenie naukowiec z Belgii dostał właśnie Nagrodę Nobla. Tegorocznym laureatem z dziedziny fizyki został Francis Haldane, który wymyślił instalację badawczą i chce wykrywać pozaziemskie tak zwane neutriny. To podobno cząsteczki znacznie mniejsze od atomów, tłumaczy fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Demkowicz-Dobrzański.
4: Dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk. Większość neutrin, które rejestrowaliśmy dotychczas, pochodziło albo z naszych reaktorów jądrowych, albo ze Słońca.
0: Do szukania tych neutrinów świetnie nadaje się lód, dlatego stację badawczą Belk postawił na biegunie południowym. Jechali kanapą zamontowaną na dwóch hulajnogach elektrycznych. Taki nietypowy pojazd skonstruowali Amerykanie w Karolinie Północnej. Zatrzymała ich policja. Nie zdradziła, czy zostali ukarani mandatem. Opublikowała natomiast zdjęcie kanapy na hulajnogach i apel, by nie rozpraszać tak innych kierowców.
5: Bonton Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Włoch ogłosił to w mediach społecznościowych, a powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał wtedy Niemca Aleksandra Zwieriewa. A to właśnie Niemiec zakończy sezon na czele rankingu ATP, co ciekawe, jako pierwszy w historii zawodnik urodzony w latach 90. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś w nocy ostatni mecz w reprezentacji. Cała Argentyna przygotowuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Michał Waszkiewicz.
7: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu mistrza świata do lat 20. Potem było olimpijskie złoto w 2008 roku. Dwa triumfy w Copa America i dwa finały Mistrzostw Świata. Ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy. Cały stadion, a właściwie to cała Argentyna, będzie się dziś zachwycać każdym dotknięciem piłki futbolowego boga.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie barażu, awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten dwumecz, to w drugiej rundzie baraży zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan.
0: Jutro rano mgły mogą nam ograniczać widzialność do 200 metrów tylko, ale potem będą zanikać i zrobi się cieplej od 16 do 23 stopni, najchłodniej na północy, a najcieplej na południu Polski. Z kolei najwięcej słońca na wschodzie. Ciśnienie stabilne, a wiatr raczej słaby.
5: Bonton Radio i Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Reklama. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
2: Dnia. Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na magazyn. Jest 19.30. Bezpieczeństwo mieszkańców i skuteczność nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej w Nowinach były głównymi tematami nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Chełmskiego. Radni domagali się wyjaśnień po ujawnieniu nagrania przedstawiającego mieszkankom placówki. Dyrektorka DPS Aneta Lipiec określiła widoczną na nim sytuację jako niedopuszczalną z punktu widzenia ochrony godności i intymności podopiecznej. Podczas obrad przedstawiono chronologię reakcji na to nagranie. Dyrektorka powiedziała, że dowiedziała się o nim 4 września około 14.45. 7 zgłoszono naruszenie ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Według informacji przekazanej przez starostę 11 września sprawa trafiła do prokuratury, a 24 przekazano uzupełniające wyjaśnienia. Dyrektorka ośrodka potwierdziła, że zawiadomienie złożyła w porozumieniu ze starostą. Aneta Lipiec poinformowała również o zabezpieczeniu dokumentacji, kontakcie z rodziną mieszkanki i objęciu mieszkańców wsparciem psychologa. Jak mówiła, zwiększono nadzór wewnętrzny, przypomniano personelowi procedury i rozpoczęto dodatkowe szkolenia. Analizowana jest także organizacja pracy ze szczególnym uwzględnieniem nocnych dyżurów. W placówce powołano zespół, który ma ustalić okoliczności zdarzenia i przedstawić dyrektorce pisemną opinię. Szefowa DPS zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji, jeśli ustalenia potwierdzą naruszenia. Nie przedstawiła jednak decyzji personalnych wobec konkretnych pracowników. Ważną częścią dyskusji był wcześniejszy nadzór nad placówką. Starosta Piotr Daniszczuk poinformował, że od 2020 roku w DPS przeprowadzono 35 kontroli. Według jego relacji żadna nie wykazała uchybień. Przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mówiła natomiast o corocznych kontrolach obejmujących m.in. dokumentowanie przymusu bezpośredniego, opiekę i zatrudnienie. Informowała też o wcześniejszej skardze, którą uznano za bezzasadną. Część radnych kwestionowała skuteczność tego nadzoru. Przypominali, że już wcześniej zgłaszali zastrzeżenia co do funkcjonowania domu. Pytali m.in. o bezpieczeństwo mieszkanki, przygotowanie pracowników, obsadę dyżurów oraz dostęp do środków przymusu bezpośredniego. Dyrektorka DPS odpowiedziała, że środki te są przechowywane pod zamknięciem w dyżurce pielęgniarek. Nie ujawniła informacji o stanie zdrowia mieszkanki, powołując się na ochronę jej danych. Podkreśliła również, że placówka nie otrzymała oryginalnego pliku nagrania, co, jak mówi, ogranicza możliwość samodzielnego ustalenia czasu jego powstania i pełnego przebiegu zdarzenia. Zastrzegła przy tym, że nie ma podstaw, by twierdzić, iż materiał został przerobiony lub był wynikiem prowokacji. Z informacji przedstawionych na sesji wynika, że sprawą zajmują się prokuratura oraz instytucje kontrolne, w tym Lubelski Urząd Wojewódzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął ją z urzędu. Obrady nie przyniosły ostatecznej odpowiedzi na pytania, kiedy dokładnie doszło do zdarzenia, kto za nie odpowiada i czy stosowane w placówce procedury były przestrzegane. Te kwestie pozostają do wyjaśnienia w prowadzonych czynnościach. Hotel Mosir przy stadionie w Chełmie ma zostać rozebrany. Miasto tłumaczy decyzją złym stanem technicznym tego budynku i wysokimi kosztami jego utrzymania. Obiekt przy ulicy Pierwszego Pułku Szwoleżerów ma zostać najpierw wyłączony z użytkowania, a następnie rozebrany po przeprowadzeniu wymaganych procedur. Jak informuje chełmski magistrat, przychody z działalności hotelowej i wynajmu pomieszczeń nie pokrywają kosztów ogrzewania, energii, mediów i bieżącej eksploatacji. Według danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działalność prowadzona w budynku przyniosła około 600 tysięcy złotych straty w ciągu roku. Miasto wskazuje też, że obiekt wymagałby szeroko zakrojonego remontu i modernizacji, a wydatki na ten cel byłyby niewspółmierne do możliwości jego dalszego wykorzystania. Zamknięcie budynku oznacza również wyprowadzkę 5 działających tam organizacji. Z 4 zawarto już porozumienia w sprawie rozwiązania umów. Część z nich ma opuścić pomieszczenia do 20 października, kolejne do końca miesiąca. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpocznie się rozbiórka, ani ile będzie kosztowała. Miasto prowadzi obecnie formalności i ma dopiero ustalić sposób finansowania tych prac. Chełm traci mieszkańców i szybko się starzeje. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w ubiegłym roku w mieście ubyło 773 mieszkańców. Na koniec ubiegłego roku liczył 55 661 mieszkańców. Jednym z głównych powodów spadku jest ujemny przyrost naturalny. W 2025 roku w Chełmie urodziło się 261 dzieci, a zmarły 673 osoby. Oznacza to ubytek naturalny na poziomie 412 mieszkańców. Do tego dochodzi ujemne saldo migracji. Wyniosło ono minus 410 osób. To oznacza, że więcej ludzi wyprowadziło się z Chełma, niż się w nim osiedliło. Miasto również szybko się starzeje. Na setkę dzieci do 14 roku życia przypadało około 237 osób w wieku 65 lat i więcej. Przypominamy, w czwartek o godzinie 17 w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej będzie można posłuchać o działalności artystycznej bardzo znanego aktora Adama Woronowicza.
0: Niesamowicie aktywny aktor, który występował w wielu serialach i filmach. Znamy go z popularnej komedii Teściowie i Klara w jej kolejnych częściach. I spotkanie z Adamem Woronowiczem będzie okazją do rozmowy tak naprawdę z tym niesamowitym polskim aktorem. Serdecznie zapraszam.
2: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki. W dorobku Adama Woronowicza znajdują się role m.in. w tak znanych produkcjach jak Rewers, Drogówka, Kamerdyner czy Czas Honoru.
1: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl.

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: 105 miliardów na schrony. Rząd przyjął plan obrony cywilnej. Protesty sparaliżowały francuskie szkoły. Uczniowie domagają się zmian. Drugi podejrzany po śmiertelnym wypadku. Chodzi o nielegalny wyścig. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy. To wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi premier Donald Tusk.
1: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
0: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe i awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. We Francji odbył się dziś Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. W Paryżu wzięło w nim udział nawet 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
2: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy. Ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
0: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy przechodnia. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też rok młodszy kierowca innego samochodu. Dotyczą one uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty mają przede wszystkim chronić lotnisko NATO w Jasionce na Podkarpaciu, przez które dostarczana jest pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie. Do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Sport, powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny, a drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał tylko jeden, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Mecz oglądał Michał Waszkiewicz.
3: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizję możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana. Tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
4: Nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
3: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
0: Następny mecz Polaków 11 listopada w Lidze Narodów na wyjeździe z Rumunią. Jutro w pogodzie raczej bez większych niespodzianek i zmian, dość ciepło, szczególnie w centrum i na południu Polski. Tu termometry pokażą nawet 23 stopnie. Nad morzem trochę chłodniej, delikatnie poniżej 20. I nad morzem możliwy też słaby, przelotny deszcz. Wiatr umiarkowany co najwyżej, tylko trochę mocniejszy w górach.
5: Bonton Radio. I wszystko gra. Kikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach Radia Bonton.
6: Dzisiaj dość nietypowo, bo dzisiejsze wydanie Pikawa Rap Show zaczynamy nie od kawałka, a od gadki. Chciałem w tym sezonie zrobić trochę więcej takich odcinków, gdzie opowiem wam pewne historie, przedstawię starsze pozycje i pokażę wam kilka części świata i rapu wraz z genezą rapu jako muzyki. Ja jestem Janek Zieliński, A dzisiaj zabieram Was do Nowego Jorku, gdzie zostaniemy sobie przez miesiąc i przeanalizujemy sobie dekada po dekadzie, jak ta muzyka brzmiała i jak ewoluowała. A jest co analizować, bo w końcu hip-hop narodził się w Nowym Jorku ponad 50 lat temu. Wszystko zaczęło się od jamajskiego DJ-a Kool Herc, który w bloku przy 1520 Sedgwick Avenue zaprezentował technikę breakbeatu na gramofonach na jednej z imprez, które dały początek kulturze hip-hop. Narodziła się ona jako alternatywa dla wszechobecnej wtedy muzyki disco, postrzeganej jako muzyka dla bogatych, białych ludzi, która jest do kitu. Wszystko to absolutnie wybuchło w 1977 roku, kiedy w Nowym Jorku nastąpił potężny blackout. Szabrowano wszystko, co się dało, w tym sklepy muzyczne, skąd wykradziono mnóstwo sprzętu do grania i jak grzyby po deszczu, następnego dnia nastąpił wysyp osiedlowych imprez. Biedniejsze społeczności zaczęły organizować block parties i tam zbierali się wokół DJ-ów, którzy byli wtedy centralnymi postaciami tej muzyki, a wokół nich graficiarze, b-boye tańczący breaka i oczywiście mistrzowie ceremonii, MC. Wtedy pełnili oni rolę takich bardziej hype manów, rzucali jakieś czerstwe one-linery typu make money money, byli takimi bardziej comedic reliefami, przerywnikami, coś jak moje wejścia między piosenkami w Radiu Bonton. Ten prosty charakter ówczesnego rapu zresztą słychać na pierwszych hip-hopowych przebojach Rapper's Delight oraz Rapture od Blondie. Tak, hip-hop mocno wtedy przecinął się z disco, ale trochę również z rockiem, bo ludzie z tego gatunku, punkowcy między innymi, byli zafascynowani zjawiskiem, ten Mariusz Roka z rapem zresztą wejdzie później na wyższy poziom.

Pikawa Rap Show. Czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

Kontynuujemy podróż przez narodziny hip-hopu w Pick-up Rap Show na falach Radia Bonton. Przed chwilą usłyszeliście M-Sync w dość prymitywnej formie. Nawijanie o tym, jak to nie jest się super, impreza jest fajna, mam klawofurę i tak dalej. W obliczu aktualnego mainstreamu można zażartować, że aktualny rap trochę wrócił do korzeni, ale... MC, tak, z początkiem lat 80. przeobraził się z rzucania sucharów w coś poważniejszego. Liryka zyskała wtedy jakby większe znaczenie, zyskała ona mityczny przekaz. Miał ten przekaz coś opowiadać. MC wtedy zyskał rolę obserwatora rzeczywistości, głosu niosącego ze sobą wiadomość. Pierwszy raz objawiło się to w utworze The Message od grupy Grandmaster Flash and The Furious Five. Pamiętacie, jak powiedziałem o tym, że wtedy DJ-e to były centralne postaci, wtedy ekipy się gromadziły wokół nich. Tu macie tego idealny przykład, bo Furious Five z Melly Melem na czele, który tu rapuje, no nie mieli wystarczająco silnej pozycji na ulicy, żeby sami się przebić. Potrzebowali właśnie DJ-a, który ich jakby... będzie filmował. A propos jeszcze przekazu, to ten dość szybko wyewoluował w coś jeszcze bardziej ostrego, co pokazało w swojej twórczości Public Enemy, gdzie mocny nacisk stawiali na problemy społeczne i jeden kawałek od nich też za chwilę usłyszycie i tym samym płynnie przejdziemy do kolejnego kroku ewolucji hip-hopu w Pick-up Rap Show.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
4: Ciekawa rap show.
5: Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to!

poprzednim kawałku mogliście zauważyć jedną rzecz. Ten hip-hop zrobił się strasznie głośny. Była to zasługa powstałego wtedy Def Jam Recordings, założonego przez Russella Simmonsa oraz Ricka Rubina, który wtedy mocno działał w rockowym światku. To obaj panowie wpłynęli na styl podpisanych przez siebie ekip, przez raperów. Linijki były krzyczane, bity pod kątem konstrukcji.

0: sekcji były proste, ale bombastyczne pod kątem brzmienia. Głośne bębny, cięte gitary, MC w grupach, wymieniający się co chwilę wersami. Taka właśnie była charakterystyka złotej ery hip-hopu z lat 80., a czołowych reprezentantów usłyszycie już teraz. Przed wami w Pick Up Rap Show kawałki od Run DMC, Beastie Boys, czy też młodego, budującego swoją pozycję rapera, jakim był LL Cool J.
1: This speech is my recital. I think it's very vital.

0: Reklama.
1: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
4: Kikawa Rap Show.
5: To był mniej więcej środek lat 80. Pod koniec tej dekady natomiast hip-hop zaczął ewoluować. Zacznijmy od kolektywu Native Tongues, który był prekursorem rapu alternatywnego, nastawionego na bardziej laid-back, taki luźny, ale też pozytywny styl nawijania i produkcji. Czołowymi reprezentantami tej grupy było trio De La Soul, którzy wypuścili w 89 płytę Free Fit High End Rising, na której to znalazło się wiele kultowych rzeczy, tak jak Magic Number. Z drugiej strony liryka i storytelling w rapie też ewoluował w bardziej kompleksową stronę, a człowiekiem, który stworzył osobną, swoją ligę w tej przestrzeni historii, był Slick Rick. Absolutny król storytellingu, który do dziś pozostaje na tronie tego stylu i jego prekursorem we współczesnej formie, a najlepszym przykładem jego maestrii jest Children's Story. Oba wspomniane numery usłyszycie teraz w Pick Up Rap Show.

Tak naprawdę poprzednie dwa traki powinienem poprzedzić utworem, który poleci teraz, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, ale zdecydowałem się to umieścić właśnie tutaj, bo ta płyta, ci panowie tak naprawdę ukształtowali gatunek w tak niewyobrażalnym stopniu, że po dziś dzień stanowią podstawę rapu, jaki znamy właśnie teraz. Poprzednie kawałki mogły się wam wydawać w większości dość pokracznie nawinięte, kwadratowo wręcz. To się zmieniło w 1987 roku, kiedy producent Eric B. z panem raperem Rakimem wypuścili Paid in Full i gra wtedy zmieniła się o 180 stopni. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam się kłaniam i życzę miłej nocki. Janek Zieliński, Pikawa Rap Show, Radio Bonton.

0: Są zarzuty dla Dawida K., głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Szef wywiadu obcym szpiegiem, sensacja w Niemczech. Kredytobiorcy jutro dowiedzą się, czy wzrosną raty. Prawdopodobnie nie, ale po nowym roku będzie to możliwe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Jutro śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Były szef niemieckiego wywiadu był obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany przez służby, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca. To może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
1: Te służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
0: Jak podaje niemiecka gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Wracamy do kraju. Kredytobiorcy nadal muszą liczyć się z tym, że wzrosną raty. Co prawda rządowy program taniej benzyny może zmniejszyć inflację i odsunąć w czasie podniesienie stóp procentowych, ale prawdopodobnie podniesienie stóp jest tylko kwestią czasu. Jakie są prognozy ekonomistów, mówi starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.
2: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale. Właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii. W tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
0: Na razie drogie paliwa zdaniem ekspertów nie przeniosły się na gwałtowny wzrost inflacji i to, jak mówią, jest oczywiście dobra wiadomość. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Zióber. Wychowany KUKS-u w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, zdobył 8 goli. Oprócz klubu z Łodzi Jacek Zióber grał też we francuskim Montpellier i w hiszpańskiej Osasunie. Szczecin chce zbudować nowy most, nowoczesną przeprawę z centrum miasta na Łasztownię, czyli wyspę na Odrze naprzeciw wałów Chrobrego. Pieniądze na budowę, 300 milionów złotych, pożyczy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka jest wyjątkowo korzystna, zapewnia prezydent miasta Michał Przepiera, bo jak mówi, od razu umorzone będzie 20% długu, czyli 60 milionów złotych.
3: 0% oprocentowania, żadnych prowizji i automatyczne umorzenie 20% oraz tą możliwość, o której w tej chwili dyskutujemy, bo tak jest w ramach Tarczy Wschód, a możliwość dodatkowego jeszcze do 20%, czyli razem 40% umorzenia. Ale 20% jest automatem.
0: Nowy most w Szczecinie ma powstać do końca 2031 roku. Jutro jeszcze w całej Polsce będzie sporo ładnej pogody i dosyć ciepło, od 16 do 23 stopni. No a pojutrze już od zachodu i północy trochę się będzie aura pogarszać, ale na razie środa. 18 nad morzem, 21 w centrum, 22 na południu, sporo słońca.

0: drony, psy i śmigłowiec. Policja złapała podejrzanego o zabójstwo. Orlen miał stracić miliardy, prokuratura stawia zarzuty. Ostatnie tango Messiego, dziś pożegnalny mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukrywał się w lesie, ale został schwytany przez policję. Zakończyła się obława w Małopolsce. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabicie własnej matki. Do zbrodni doszło dzisiaj rano w miejscowości Zagórze koło Chrzanowa. Złapaliśmy go w lesie, relacjonuje Mateusz Lenartowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
1: W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy dostrzegł mężczyznę ukrywającego się w zaroślach. Jak się później okazało, był to poszukiwany 49-latek. Mężczyzna miał przy sobie nóż, który na widok funkcjonariuszy odrzucił. Został przez policjantów zatrzymany.
0: Ciało kobiety odkryli w domu jej krewni. Policja ścigała podejrzanego z pomocą dronów, śmigłowca i psów tropiących. 5 byłych i obecnych pracowników Orlenu usłyszało zarzuty. Mieli sztucznie zaniżać ceny benzyny przed wyborami w 2023 roku. Zdaniem śledczych paliwo było zbyt tanie, dlatego Orlen odnotował straty 4 miliardy złotych. Według prokuratury miało to doprowadzić nawet do braków paliwa na niektórych stacjach. Na Morzu Czarnym cały czas trwa akcja poszukiwawcza po tym, jak 2 statki handlowe zostały trafione przez drony. Jeden z nich zatonął, na drugim wybuchł pożar. Do ataku doszło w tak zwanej wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Statki należały do państw Togo i niewielkiego kraju pacyficznego Palau. 18-osobowa załoga jednego ze statków została uratowana przez bułgarski prom pasażerski. Drugi statek zatonął, załogi nie odnaleziono, przekazał premier Bułgarii. Według Ukrainy to był rosyjski atak na statki przewożące kukurydzę z Ukrainy do Turcji. Sztuczna inteligencja testowana w szpitalu w Siemianowicach Śląskich będzie sama notować konsultację lekarską. Lekarz nie będzie musiał już tworzyć notatki odręcznie. Dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
2: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
0: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
3: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
0: Co ważne, AI nie może stawiać diagnozy ani proponować za lekarza terapii. Leo Messi zagra dziś w nocy ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Cały kraj przygotowuje się już od kilku dni na ostatnie tango, być może najlepszego piłkarza w historii. Michał Waszkiewicz.
4: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, 2 triumfy w Copa America i 2 finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy.
0: A rywalem Argentyny będzie Benin. Jutro jeszcze w całej Polsce zaznamy całkiem ładnej pogody i dość wysokiej temperatury. Nad morzem 18, w centrum 21, a na południu Polski 22. Rano możliwe mgły, a od czwartku trochę już pogoda będzie się psuć. Na początku na północnym zachodzie.
5: Radio i wszystko gra.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.